0: Melo Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Helu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Renault.
1: Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Po reklamie.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
8: Wygląda na to, że te najgorsze upały już za nami, przynajmniej na jakiś czas, ale nadal temperatura jest wyjątkowo wysoka, jak na nasze przyzwyczajenia polskie, więc cały czas słyszymy komunikaty, że lepiej zostać w domu. No to co z tym czasem w domu zrobić najlepiej? Za mikrofonem Weronika Kobus, słuchacie magazynu reporterów i dzisiaj porozmawiamy sobie o budżecie obywatelskim, bo wydaje mi się, że właśnie te upalne dni, które lepiej spędzić w czterech ścianach, można wykorzystać na przykład na przejrzenie niesamowicie długiej listy projektów, na które można zagłosować w łódzkim budżecie obywatelskim, a tak się składa, że dzisiaj jest ostatni dzień, żeby to zrobić. Także jeżeli nie chcecie przegapić okazji, żeby wypowiedzieć się na temat tego, jakie inwestycje w naszym mieście są dla Was ważne i jakie zmiany chcielibyście w Łodzi zobaczyć w najbliższym czasie, to jest to właśnie ten moment, żeby złapać za telefon, komputer i oddać głos w łódzkim budżecie obywatelskim. Już tylko dzisiaj możecie to zrobić. Łódzki Budżet Obywatelski to inicjatywa, która już naprawdę od ładnych paru lat gości w naszym mieście, ale jeżeli chcielibyście posłuchać trochę więcej o idei budżetu obywatelskiego i o tej tegorocznej wyjątkowej edycji, no to posłuchajcie wiceprezydenta Łodzi Adama Pustelnika.
9: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
10: Od 1 do 30 czerwca możemy głosować w 30 edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Zostało zgłoszonych aż 725 propozycji przez mieszkańców i mieszkanki Łodzi. To jest bardzo istotny dla nas czas w roku, bo oddajemy Łódź w ręce naszych mieszkanek i mieszkańców. Propozycje, które dotychczas cieszyły się popularnością czy zyskiwały aprobatę, przychylność głosujących, no są bardzo ekumeniczne i bardzo szerokie. To jest od ścieżek rowerowych, przez wydarzenia kulturalne, po infrastrukturę, skwery. Naprawdę jest pełna paleta możliwości. Co bardzo istotne, nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Mogą głosować dzieci i młodzież. I co również istotne, nie trzeba być w Łodzi zameldowanym. Wystarczające jest właściwe miejsce zamieszkania w naszym mieście. I cóż, no, zachęcam do możliwie masywnego głosowania, jak najszerszego zachęcania do tego naszych przyjaciół, tutaj lobbowania za właściwymi projektami, no bo o to chodzi, żeby wokół tego była jak największa energia i jak najszersze zaangażowanie.
8: Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji przekaże Agata Burlińska, zastępca dyrektora Biura Aktywności Miejskiej.
11: 725 projektów, na każdym osiedlu jest z czego wybierać, nawet po 40 kilka projektów na osiedlu, na osiedlach jest do wyboru dla mieszkańców. 107 projektów w puli ponadosiedlowej, czyli te projekty o zasięgu ogólnomiejskim, też bardzo mieszkańcy dopisali, składając te projekty, i będzie z czego wybierać. Aplikacja do głosowania jest taka sama jak w latach poprzednich, którą mieszkańcy doskonale znają. Głosujemy na 5 projektów z puli ponadosiedlowej, osiedlowej, 5 projektów z maksymalnie 2 osiedli, czyli te zasady w tym roku się nie zmieniły. Mamy nadzieję, że w głosowaniu, jak co roku, weźmie udział wielka rzesza łodzian i łodzianek i serdecznie zachęcamy. Głosowanie od 1 do 30 czerwca online, a od 1 do 15 czerwca można zagłosować papierowo. W jednym punkcie w Łodzi głosujemy papierowo w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ulicy Tuwima 10. Natomiast jeżeli ktoś ma problem, żeby zagłosować głosować online w swoim domu, to zapraszamy do filii bibliotek. W godzinach otwarcia bibliotek można poprosić o wsparcie i zagłosować elektronicznie także stamtąd. Od wielu lat już mamy ponad 1000 projektów składanych do budżetu obywatelskiego w każdej edycji i w tym roku też ponad 1000 tych projektów zostało zgłoszonych, 1144 dokładnie. Dopuszczonych do głosowania jest 725 projektów, ponieważ wszystkim tym projektom przez ostatnie miesiące bardzo uważnie przyglądaliśmy się pod kątem ich wykonalności, możliwości ich realizacji, tak żeby projekty, które zostaną wybrane, na pewno mogły być zrealizowane w przyszłym roku. Więc 725 projektów dopuszczonych do głosowania, to jest olbrzymia liczba tych projektów. Mieszkańcy zgłaszają nam zarówno to, że tych projektów jest za dużo i trudno jest się w tym aż zorientować. Także w tym roku też w aplikacji uruchomiona jest taka pomocnicza mapa, gdzie będzie można zobaczyć, które dokładnie projekty są najbliżej nas, na które chcielibyśmy zagłosować. No albo z kolei mówią, że nie ma na co głosować, wtedy zachęcamy do składania swoich projektów, ponieważ jest to rzeczywiście proces, w którym każdy może złożyć projekt, który potem będzie głosowany przez mieszkańców.
8: A co z tymi wnioskami, które nie przeszły weryfikacji? Czy są jakieś takie najczęstsze powody, dla których te propozycje odpadały?
11: Najczęstsze powody to jest na przykład wnioski były złożone na terenach, które nie należą do miasta i wtedy my nie możemy realizować na tych terenach projektów. To mogą być projekty, które są za drogie, ponieważ mamy maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt, na przykład ponad osiedlowy 2 miliony, więc jakieś naprawdę wielkie inwestycje, to nie jest miejsce w budżecie obywatelskim na nie. To mogą być projekty, które nie spełniały kryterium ogólnodostępności. Są bardzo różne, każdy z tych projektów jest osobno analizowany, no i są podejmowane decyzje, który projekt ma szansę na realizację, a który nie.
8: Jak sami słyszycie, projektów jest naprawdę mnóstwo, więc myślę, że ten upalny czas można wykorzystać na spędzenie troszeczkę czasu właśnie przed komputerem, przed telefonem i zapoznanie się z tym, co ciekawego w tej naszej najbliższej okolicy chcieliby zmienić mieszkańcy. Bo liczby pokazują, że łodzianie uwielbiają budżet obywatelski, więc naprawdę wykorzystajmy ten ostatni dzień na głosowanie i wypowiedzmy się, bo nie zawsze nas pytają o zdanie. A skoro

0: Ale kosmos. Myślę tutaj o festiwalu, który zbliża się wielkimi krokami, czyli Orbitarium. Młode wydarzenie, ale kontynuowane, bo już pierwsza edycja pokazała, że interesujemy się kosmosem i bardzo dobrze. Możemy zainteresować się jeszcze bardziej, bo Festiwal Kosmosu Orbitarium już 4, 5 i 6 lipca w EC1 Łódź. Z mojej perspektywy warto się zainteresować, bo to po prostu bardzo interesujący temat. Astronomia, kosmos, astrofotografia. No, generalnie słuchajcie, ja to nawet jak wyjeżdżam z radia tutaj ze Śródmieścia, to moja wewnętrzna nawigacja nie mówi: na następnym skrzyżowaniu kieruj się na zachód. Nie, ona mówi: na następnym skrzyżowaniu kieruj się na Jowisz. Dokładnie. Słuchajcie, to nie są żarciki i heheszki. Nie dalej jak w weekend. Tak, ten upalny. Miałem okazję obserwować, no, Jowisz gdzieś skąpany w promieniach zachodzącego słońca, ale Wenus, najjaśniejszy punkt na niebie w ogóle, łatwo znaleźć. No i generalnie jesteśmy po pięknym spektaklu, bo to przecież koniunkcja Wenus i Jowisza zbliży się do siebie w towarzystwie Księżyca, który teraz jest dość nisko nad horyzontem. No, generalnie piękne rzeczy widać z Łodzi. Z Łodzi. Nie trzeba jechać do najsłynniejszych obserwatoriów, na przykład w Chile. Nie, w Łodzi. I to do tego wszystkiego jeszcze nieuzbrojonym okiem. Żadnych lornetek, żadnych teleskopów. No, jak ktoś ma i może, ha, widać więcej. Warto patrzeć, trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać, no i warto wiedzieć, czego tak naprawdę szukamy. Jak ktoś rozpoczyna, na początek polecam Księżyc. Nie dość, że łatwo znaleźć, no to jeszcze teraz w pełnej krasie, tak jak mówię, dość nisko nad horyzontem na południu, ale wystarczy lornetka, no może mały, jak większy, to jeszcze fajniej, teleskop, by zobaczyć kratery, pasma górskie, morza. No, to jest dopiero podróż, a słuchajcie, generalnie i Księżyc, i Jowisz, no i kilka jeszcze innych planet będzie do zobaczenia właśnie w trakcie Orbitarium w przestrzeni EC1 Łódź. To jedna z atrakcji, będzie ich dużo, dużo więcej. Warto spotkać się tutaj ze specjalistami, którzy zaproponują nam podróż w kosmos.
1: Nie możesz tego przegapić.
2: Magdalena Kosiada-Sylburska kieruje Centrum Nauki i Techniki EC1.
3: Maciej Kawczyński, Planetarium EC1 w Łodzi.
0: Witajcie, zapraszamy dzisiaj na drugą edycję Festiwalu Kosmosu Orbitarium. Ta, przypominamy, w najbliższy weekend lipca, bo to piątek, sobota, niedziela. Festiwal Kosmosu, Orbitarium, piękna okazja do tego, by spojrzeć w niebo, by zainteresować się nauką, ale w bardzo przystępnej, otwartej formie, za sprawą z jednej strony filmu, z drugiej fizyki, astrofotografii i wielu, wielu innych. Brzmi poważnie, bo to poważna sprawa, ale jeszcze raz podkreślam, przedstawiana, dawana nam tutaj w bardzo przystępnej, otwartej i rodzinnej atmosferze. Będzie piękna kula ziemska, no pewnie, no taka nadmuchiwana, no bo nie można robić konkurencji dla naszej cudownej planety, więc będzie można ją zobaczyć w skali. Ale będzie też Księżyc. Tak, nasz Księżyc, tu u nas, na Ziemi. Będzie Mars, Jowisz, planeta Janssen i tak dalej, i tak dalej. Niech będzie to świadectwem tego, że wydarzy się naprawdę bardzo dużo. Już pierwsza edycja pokazała, że chcemy tego typu festiwal, że interesujemy się kosmosem, że jesteśmy ciekawi tej jakże pięknej nauki, która jest tak wspaniała, fascynująca, ciekawa, że po prostu zasysa jak czarna dziura. Przed nami zatem druga edycja tego festiwalu.
2: To prawda. W tym roku druga edycja i kosmos znowu się zadzieje w Łodzi. Chociaż takimi małymi krokami można powiedzieć, że u nas w EC1 dzieje się każdego dnia.
0: Oczywiście.
2: Ale Orbitarium jest wyjątkową absolutnie okazją i już w dniach 3, 4 i 5 lipca zapraszamy wszystkich do EC1, bo naprawdę będzie się działo i na zewnątrz, i wewnątrz. Program jest przebogaty, więc zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Program jest też tak skonstruowany, że każdy znajdzie coś dla siebie, i rodziny z dziećmi, i osoby, które są pasjonatami astronomii, ale również osoby, które po prostu są ciekawe świata i chciałyby się czegoś dowiedzieć, więc zachęcam do tego, żeby posprawdzać, co tam przygotowaliśmy i odwiedzić nas w ten lipcowy pierwszy weekend.
0: No to sprawdziłem. Strona Festiwalu Orbitarium w Łodzi, proszę bardzo, wszystko macie tutaj wynotowane, zaplanowane, tak naprawdę punkt po punkcie, godzina po godzinie, piątek, sobota, niedziela. Mnóstwo warsztatów, to między innymi te astrofotograficzne, czyli jak robić zdjęcia na przykład słońca, a rzeczywiście wymaga to nie tylko odpowiedniego przygotowania, wiedzy, sprzętu, ale także no tego wszystkiego, o czym opowiedzą wam w trakcie festiwalu specjalistki i specjaliści. To będzie także strefa kosmiczna.

0: Pismo komiksu. Poszukiwanie kosmitów? Okej. Najpierw jednak poszukacie odpowiedzi na pytanie, jak zostać astronautą. Będą zajęcia plastyczne, meteoryty, strefa kosmosu, filmy o tematyce kosmicznej, a jakże wszystko z prelekcjami, to już w piątek, na początek 2001. Odyseja kosmiczna w sobotę, Apollo 13, no a w niedzielę Interstellar. Zatem chyba nikt nie ma wątpliwości, że wygenerujecie tutaj naprawdę potężną kosmiczną energię.
1: Mnóstwo ciekawych wydarzeń przygotowaliśmy, przede wszystkim pokazy pod kopułą i to niektóre takie, których nie mamy na co dzień.
0: Super.
1: Prelekcje i tutaj cieszymy się ze ściągnięcia naprawdę znakomitych gości. Warsztaty, różne animacje plastyczne dla dzieci. Mnóstwo się rzeczy ciekawych będzie działo. Na niebie się dzieje tyle dobrych rzeczy, że zawsze warto na nie spojrzeć.
0: Oczywiście i ty też między innymi uczysz fotografować właśnie niebo nad głową.
1: Tego też uczymy WC1 i też często rozmawiamy z naszymi gośćmi na ten temat, jeżeli mają pytania. I w weekend Orbitarium również zapraszamy na takie rozmowy.
2: Aha. Łodzianie i osoby, które nas odwiedzają, jak najbardziej interesują się kosmosem i kosmos to jest taki temat, który gdzieś tam wszystkich nas troszeczkę inspiruje, ciekawi, intryguje. Myślę, że każdy ma też swoją jakąś perspektywę, która jest dla niego najważniejsza. Jedni patrzą na to pod kątem fizyki, inni bardziej na przykład psychologicznie. To jest po prostu bardzo szerokie spektrum tematów. I myślę, że tutaj to może być takim punktem, który po prostu przyciąga wiele osób.
0: Młody festiwal, druga edycja Orbitarium. Mocno trzymam kciuki za powodzenie i za kolejne edycje. Ta najbliższa już teraz, w piątek, w sobotę i w niedzielę w EC1 Łódź. Ja powiem wam jeszcze, że mój syn bardzo interesuje się i kosmosem, i Gwiezdnymi Wojnami. On nawet mówi w nawiązaniu do jednej z postaci z tego filmu, że ja jestem Lord Vader. Więc wypełnię swoją rolę i życząc wam wszystkim...
3: Niech moc będzie z wami.
0: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo i zapraszamy do EC1.
0: Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
4: To był mój redakcyjny kolega Bartosz Lichawski i jego zaproszenie na festiwal w EC1. Przyznam się, że pozazdrościłam trochę Bartkowi i chyba też zaplanuję sobie w najbliższym czasie oglądanie nocnego nieba, a was gorąco zapraszamy do EC1 i do planetarium. Za uwagę dziękuję wam. Weronika Kobus, to był magazyn reporterów. Do usłyszenia. Cześć!
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: W dzisiejszym magazynie reporterów przyjrzymy się miastu Łodzi krytycznym okiem. Krytycznym okiem Łodzi całej naprzód, która po raz drugi już dzieli się z nami społecznym raportem o stanie miasta, który ma być swoistym uzupełnieniem raportu, który co roku wydaje Urząd Miasta Łodzi. Zdaniem członków stowarzyszenia w tym oficjalnym miejskim raporcie brakuje chociażby porównania Łodzi do innych miast, do tego jak wypada na tle innych miast oraz uwzględnienia danych, które stawiałyby miasto w niekorzystnym świetle. Za mikrofonem Weronika Kobus i zapraszam na rozmowę z członkami stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód o właśnie opublikowanym przez nich społecznym raporcie o stanie miasta.
9: Tym żyje Łódź.
10: Adrian Zieleniewicz. Sporządzenie tego naszego, tej naszej wersji raportu wynika z takiego przekonania, że władze Łodzi przy sporządzaniu tego miejskiego raportu wykazały się jakby dwoma takimi czynnikami. Pierwsza z nich to jest nieumiejętność zbierania danych. Części tych danych brakuje. Widać, że te dane są niespójne ze sobą. Natomiast druga ta rzecz to jest z kolei umiejętność zatajania, przemilczania niektórych informacji. I tutaj chciałem się powołać na część takich informacji, które w trzech z działów się pojawiły. Jeśli chodzi na przykład o demografię, tutaj w miejskim raporcie dodatnie saldo w jednej z grup wiekowych jest bardzo silnie podkreślane, natomiast brakuje takich informacji, tutaj są one przemilczane, ponieważ są to ogólnodostępne dane GUS-u, że w ciągu 10 lat ostatnich około 9% mieszkańców Łodzi ubyło. Jest to zatrważające tempo i niestety prognozy, również GUS-owskie, pokazują, że to tempo się utrzyma i może nawet przyspieszyć. Łódź przez takie statystyki, przez takie dane zasłużyło na miano lidera wśród dużych miast, jeśli chodzi właśnie o spadek liczby mieszkańców. Niesie to ze sobą bardzo poważne konsekwencje, jeśli chodzi o właśnie edukację, transport, czy chociażby planowanie przestrzenne. Jeśli chodzi o mieszkalnictwo, tutaj również część z tych danych dostępnych miastu jest przemilczana. Liczba mieszkań oddanych do użytku w zeszłym roku około 7 tysięcy to znalazło się w miejskim raporcie, natomiast nie znalazła się informacja, że zaledwie promil tego to są mieszkania miejskie, komunalne, dostępne dla szerszego grona mieszkańców. W zeszłym roku według GUS-u zero takich mieszkań, żadnego takiego mieszkania miasto nie oddało. W ciągu ostatnich 5 lat odsetek takich mieszkań wyniósł około 0,5%. W porównaniu do takich miast jak Toruń czy Poznań wypadamy słabo, bo to było u nich 3,5% i 2,5%. Niepokoi też brak takiej informacji o zasobie gminnym, kompleksowej informacji. My dotarliśmy do tych informacji, że zasób gminny szybko się kurczy, następuje wyprzedaż tego zasobu, często w przetargach, zamiast udostępniać te mieszkania lokatorom, którzy już w nich mieszkali. Na pewno też brakuje informacji o stanie technicznym tego zasobu, który jest opłakany. Niektóre informacje miasto ma, ale właśnie przemilcza. Zauważyliśmy to, jeśli chodzi o dostęp do toalet w mieszkaniach komunalnych, czy chociażby źródła ciepła, które w tych mieszkaniach występują. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć, jest planowanie przestrzenne. I tutaj też w raporcie brakuje istotnych informacji, brakuje jakby sprawozdania z prac nad planem ogólnym, który jakby rozgrzewa opinię publiczną i tutaj jest gorącym tematem, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne. Nie ma tych informacji, ponieważ właściwie nie ma czym się chwalić. Niestety w zeszłym roku dla mieszkańców nic się pod tym kątem nie zmieniło. Nie było informacji, jak ten dokument może wyglądać, co na przykład w zestawieniu z takim Poznaniem, który włączał mieszkańców już od samego początku, pokazywał im te ustalenia, konsultował to z nimi, stanowi poważną przepaść. Jeśli chodzi o plany miejscowe, natomiast to już tutaj pokrycie miasta przekroczyło w zeszłym roku 50%, natomiast część planów nadal nie może się doczekać jakby nawet rozpoczęcia tej procedury. Są podejmowane uchwały w sprawie przystąpienia, natomiast one utykają gdzieś. Przez wiele lat nic się w tych tematach nie dzieje, ze szkodą dla ładu przestrzennego Łodzi.
11: Tomasz, ja chciałem powiedzieć krótko o nowym rozdziale w raporcie, czyli benchmark. Jest to porównywanie Łodzi do innych miast, bo Łódź nie jest samotną wyspą. Konkurujemy z innymi miastami o studentów, o mieszkańców, o firmy, które lokują tu swoje inwestycje, o turystów. I niestety takiego porównania w naszym raporcie łódzkim oficjalnym brakuje. I nie jest to jakiś nasz wymysł, na przykład miasto Poznań w swoim raporcie ma cały dodatkowy dodatek, gdzie analizuje swoje wskaźniki właśnie w porównaniu do innych miast. I nie jest to jakieś pudrowanie w rzeczywistości, często w tych porównaniach Poznań wypada na 3., 4. miejscu, więc pokazują rzeczywistość taką, jaką jest, pokazują, gdzie się powinni poprawić, w czym wypadają dobrze. I my coś takiego zrobiliśmy właśnie w naszym raporcie. Zebraliśmy około 35 wskaźników w 7 kategoriach, w których porównujemy Łódź do największych miast w Polsce: Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Warszawy. Jest to przeliczane też taka punktacja według średniej odchylenia. Każde miasto w każdej kategorii ma wyliczoną odpowiednią punktację, która ta punktacja pokazuje, jaki dystans dzieli najlepszych od najgorszych. No i niestety Łódź wypada tutaj nie najlepiej. W większości kategorii zajmujemy ostatnie miejsce. W kategoriach gospodarka, demografia zajmujemy ostatnie miejsce z taką dość długą stratą do innych miast. Wypadamy jedynie nieźle w kategorii bezpieczeństwo. To jest akurat taki jeden pozytyw. No w innych kategoriach niestety ta punktacja łódzka wypada dosyć słabo. Mamy tu w naszym raporcie wszystko ładnie opisane, ile tracimy do najlepszych, w których aspektach, czyli na czym powinno się miasto skupiać i na które aspekty najbardziej brać po prostu uwagę, żeby w kolejnych latach wyglądało to lepiej. I takie porównanie też właśnie dużo daje mieszkańcom, bo nie pokazuje takich suchych statystyk, takich jak miejski raport, tylko pokazuje, jak dużo nas dzieli od najlepszych i widzimy, że niestety troszkę jeszcze nas dzieli.
12: Adam Borkowski, Łódź Cała Naprzód. Szanowni Państwo, na nasz raport powoływano się wiele razy. Nasz raport będzie dostępny na naszej stronie, a więc serdecznie zapraszam na stronę Łódź Cała Naprzód. Wszystko, co jest zawarte w tym raporcie, to są godziny pracy, zestawienia, których brakuje w raporcie miasta przedstawionym przez miasto Łódź.
4: To byli twórcy społecznego raportu o stanie miasta za rok 2025, czyli członkowie Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Na ten temat wypowiedział się również radny Kosma Nykiel, który właśnie z ramienia Łodzi Całej Naprzód działa.
13: Tak jak dzisiaj przedstawiłem tu na sesji Rady Miejskiej, ten raport oficjalny miejski łódzki zdecydowanie odstaje od tego, jak wyglądają raporty innych miast, czy Wrocławia, czy Krakowa, czy Gdańska, czy Warszawy. Mam nadzieję, że miejscy urzędnicy wezmą przykład z naszego raportu tak, aby przedstawiać dane bardziej przekrojowo, aby prezentować je w bardziej graficzny, przystępny sposób, bo nie każdy łodzianin, czy radny, czy mieszkaniec innego miasta chce czytać taką ścianę tekstu, z której tak naprawdę nic nie wynika. Mamy XXI wiek, kulturę TikToka. Ten raport o stanie miasta może nie powinien być 15-sekundową rolką, ale powinien być dużo bardziej przystępny tak, aby przeciętny łodzianin i łodzianka z łatwością mógł znaleźć te dane, które go interesują.
4: To był Kosma Nykiel, czyli łódzki radny i jeden z członków Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. No i żeby nie zostawić Was, drodzy słuchacze, z tylko jedną stroną tej debaty, o opinię na temat raportu i o odniesienie się do niego poprosiłam również wiceprezydenta Łodzi Adama Pustelnika.
14: Jakaś forma publicystyki miała miejsce, natomiast jeszcze się nie zdążyłem zapoznać z tym materiałem.
15: Przede wszystkim pada tam zarzut, że miasto za bardzo angażuje się w działalność takich dużych festiwali i dużych imprez masowych, a za mało w kwestie rozwoju transportu publicznego i za mało w kwestie budownictwa, przede wszystkim socjalnego, ale po prostu takiego budownictwa mieszkaniowego dla łodzian.
14: To jest fałszywy dylemat. To nie jest tak, że jak się zajmuje festiwalami albo kwestią promocji miasta, to jest albo to, albo tamto. Trzeba adresować różne potrzeby. Kwestia organizowania dużych wydarzeń czy festiwali jest bardzo istotna dla miasta Łodzi, ponieważ miasto Łódź przez wiele lat borykało się z ogromnym problemem wizerunkowym, z postrzeganiem miasta przez pryzmat jego najczarniejszych lat w historii. Jeśli chcemy, żeby Łódź miała dobrą przyszłość, a przynajmniej ja bardzo chcę, musimy dbać o to, żeby Łódź miała odpowiedni wizerunek w oczach ludzi, którzy mogą to miasto wybrać jako miejsce do studiowania, do pracy, do mieszkania. Forma dużych wydarzeń jest bardzo właściwa, bo pozwala wielu ludziom, w tym młodym, doświadczyć, dotknąć miasta, zobaczyć, że ono nie wygląda tak, jak niektóre osoby je postrzegają przez pryzmat najgorszego czasu w latach 90. i że jest to miasto, które ma niesamowitą tkankę, piękną historię, ma sporo do zaoferowania. Oprócz tego, jak już chcemy się trzymać faktów, mamy największą ilość złożonych wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego, który poprzez Fundusz Dopłat stanowi największy, najszerszy, najbardziej dostępny fundusz, przez który można finansować budownictwo komunalne. Przez lata duża część mieszkań komunalnych powstawała również poprzez rewitalizację. Nie możemy o tym zapominać, że rewitalizacja nie ma funkcji komercyjnych. Ma część możliwości usługowych, natomiast zdecydowana większość funkcji przewidzianych poprzez masową rewitalizację, na którą poszły kwoty miliardowe, to mieszkania komunalne. Oczywiście one mogą nie zawsze być doskonałe, bo są duże, bo są w tkance historycznej, natomiast są to mieszkania dostępne dla osób, gdzie jest na przykład kryterium dochodowe, bo żeby mieć możliwość korzystania z mieszkania komunalnego, trzeba spełnić kryterium dochodowe i są to mieszkania dla osób o nie największej zasobności. Więc teraz do rewitalizacji doszło i oprócz mieszkań budowanych przez łódzki TBS dochodzi ogromna ilość, jak na naszą skalę, nasze potrzeby, mieszkań komunalnych, które się buduje poprzez Fundusz Dopłat. Pabianicka, Młynarska, są wszędzie w sumie setki mieszkań. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że potrzeby są większe niż to, co dostarczamy. I ja to jestem w stanie zrozumieć, co nie zmienia faktu, że jak na skalę mieszkań budowanych historycznie, teraz jesteśmy w czołówce. I nie możemy pomijać też faktu, że miasto Łódź przez wiele lat, i chyba tak jest nadal obecnie, było, jest największym posiadaczem mieszkań, największym, się mówi kamienicznikiem, ale to jest nieprecyzyjne określenie, jest największym posiadaczem mieszkań komunalnych w Polsce, gdzie odziedziczyliśmy po historii ogromną ilość mieszkań komunalnych, często we wspólnotach, w bardzo złym stanie i w budynkach, które mają stopień zużycia bardzo duży, gdzie jak nie mamy możliwości czegoś wyremontować z funduszy rewitalizacyjnych, które zostały przyznane przez Unię Europejską, instytucje unijne, no to często kwoty, które musielibyśmy przeznaczyć na cele remontu mieszkań komunalnych w zasobie, byłyby po prostu astronomiczne. Dlatego teraz tak dużo budujemy nowych z tak zwanego funduszu dopłat. I wiem, że Łódź ma ogromne wyzwania społeczne, ma wyzwania strukturalne, więc tych potrzeb mieszkaniowych gminy jest nieproporcjonalnie dużo względem miast, które miały inną historię. Natomiast budujemy ich bardzo wiele. Jeśli chodzi o transport publiczny, on teraz na pewno nie działa najlepiej, bo kompletnie wprowadził naszych słuchaczy i nasze słuchaczki w błąd, gdybym próbował malować trawę na zielono. Natomiast ogromną częścią, w ogromnym stopniu na to rzutuje ilość remontów w mieście, zablokowanie dużej części kluczowych arterii miasta przez budowę tunelu. To powoduje, że cały wielki ekosystem, ten system naczyń połączonych, jakim jest transport publiczny w mieście, poruszanie się po nim, jest po prostu rozedrgany, jest nie w swoim momencie docelowym, jest zaburzony. I inwestujemy w MPK, czy w inwestycje tramwajowe, które też są finansowane z funduszu Phoenix, ogromne kwoty. To jest tak, jakbyśmy chcieli ocenić budowę, zanim ją skończyliśmy, przez pryzmat fundamentów, czy jakiegoś szkieletu budynku. Teraz na pewno ten czas, w którym jesteśmy, dla wielu użytkowników i użytkowniczek komunikacji publicznej jest trudny, bo jest bardzo wiele ważnych arterii w mieście rozkopanych w trakcie przebudowy, w trakcie remontu, więc na pewno to rzutuje też na sposób funkcjonowania transportu publicznego. I kończąc, inwestycje w promocję, w festiwale dla takiego miasta jak Łódź nie są fanaberią, są koniecznością. Jak chcemy, żeby miasto wyszło z tego zaklętego kręgu rozwoju, wyzwań demograficznych, musimy je promować, musimy stanowić magnes dla ludzi, musimy mieć coś, co spowoduje, że ludzie spoza Łodzi przyjadą do tej Łodzi i ją zobaczą.
4: Jeżeli chcecie się zapoznać z raportem, no i sami odnieść się do tego, jakie zarzuty są kierowane w stronę miasta, no to cały raport jest dostępny do przeczytania na ich stronie internetowej www.łódźcałanaprzód.pl. Znajdziecie tam ten raport w formie PDF-a, którego możecie sobie przejrzeć i faktycznie przekonać się, jak ta nasza Łódź wypada w porównaniu z innymi miastami. Czy faktycznie musimy się martwić, tak jak sugeruje nam ten raport? To już wy sami wiecie najlepiej, nie będę wam przecież sugerować opinii. Ode mnie to wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: poranne godziny szczytu jeszcze na dobre się nie zaczęły, więc przez samo centrum miasta jedziemy sprawnie, chociaż na pewno tłoczno robi się już w okolicach dróg dojazdowych, czyli na Brzezińskiej, Strykowskiej czy Palki, a także w okolicach Łagiewnickiej, Inflanckiej, Włókniarzy i Aleksandrowskiej. Więcej aut na pewno będzie też już na Pabianickiej i przy rondzie lotników lwowskich.
1: Jak tam staliście? Na pewno poszło wam dzisiaj jeszcze lepiej niż wczoraj. No to działamy i podkręcamy tempo. Jest już 6:30. Baltek Darłak, siema, hej!

Hej, Bonny Holtz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj we wtorek. No tak wyszło. Za 20 minut będzie godzina 7. Słuchajcie, jednym prostym działaniem możecie teraz zmienić wasz dzień na jeszcze lepszy. Co robić? No dzwońcie do Melo Radia i zgarnijcie nasze oryginalne skiety. Są do wzięcia 321-321-777. Taki merch czeka na was. Dzwońcie jak najszybciej, a ja dorzucę jeszcze 3 poranne szoty w Melo. No to kto chętny? 321-321-777. Czekam, dzwońcie szybko.

0: Moonlight, Melo Radio. Tak lubimy podkręcać tempo od samego rana. Cześć, Damian. Hej, siema.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Cześć, cześć. Słuchaj, u ciebie jakaś wizja wakacji, urlopu, to w ogóle coś jest na horyzoncie, czy daleko?
1: A wiesz co, planowany sierpień dopiero, ale pogoda taka, że chętnie może było teraz spróbować.
0: Sierpień dopiero, to za cały miesiąc. Dasz radę?
1: Wytrzymamy
0: po chwili zastanowienia. Słuchaj, dobra, to uważaj, bo teraz to jestem pewien, że dasz radę, bo przed nami...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania, Damian, do ciebie. Uwaga, perfumy czy dezodorant?
1: Perfumy.
0: Drzewo iglaste czy liściaste?
1: Liściaste.
0: Teraz uważaj, bo będzie wakacyjnie. Wolisz chodzić cały dzień w klapkach czy w sandałach?
1: W klapkach.
0: Okej. Okay. Słuchaj, no to ja dorzucę w takim razie coś fajnego od samego rana dla ciebie. Mamy skiety. Przydadzą się na pewno. Wysłamy już do ciebie.
1: Oczywiście.
0: Trzymaj się. No, lipiec przed nami będzie fajnie, a później to już najfajniej, bo twój sierpień i wakacje wjeżdżają dla ciebie. Hej, pa.
2: Trzy

0: Tech i Say w Melo Radio. Tak od rana we wtorek dzisiaj podkręcamy tempo. Korzystajcie z czerwca, bo tak jakoś się kończy. Chociaż poranek dopiero się zaczyna i rozkręca odpowiednio. Jest Marcin, będą newsy już za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, jak pogoda nadal płata figle nam wszystkim, prawie w całym kraju, a ostatnio głównie na północy, zachodzie i południu.
0: I szczegóły już za chwilę.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Tristan Marcy, Fast Car Superstars. Tak na was zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać. Teraz za 6 minut 7:00.
2: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
3: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
2: idę w Melo.
3: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
2: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18:00.
3: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. roku.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money.
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los.
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
18: No to w czym problem?
17: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
18: No i?
17: No i obawiam się, że nie zdąży.
18: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
19: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
10: Po reklamie.

0: Погода.
1: Chmury przeplatają się ze słońcem od samego rana na niebie w Łodzi. Po południu słońce ma zdecydowanie dominować i temperatury pójdą jeszcze mocno do góry, bo teraz mamy około 24 stopni, a 33 możemy spodziewać się maksymalnie, więc zdecydowanie fala upałów jeszcze trwa, chociaż jest już nieco chłodniej. No a przy takich temperaturach każdy stopień robi różnicę. Wiatr będzie dzisiaj nieznaczny i ciśnienie utrzyma się w normie.
2: To już prawie 7. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Najpierw żar, potem gwałtowne burze i opady deszczu. To była niespokojna noc na zachodzie Polski. W Wielkie Jezioro zamieniło się Gryfino w zachodniopomorskiem. Woda zalała wiele ulic i posesji. Strażacy mają pełne ręce roboty także na Śląsku i w Lubuskiem. Mieszkańcy miast uciekają przed gorącem na miejskie kąpieliska. Jak mówią, to najlepszy sposób na ochłodzenie się.
4: Żeby trochę się ochłodzić, bo jest taki upał.
5: W mieście siedzieć nie da się. Mokowska brukowa się ogrzewa, wszystko się ogrzewa.
3: Fala ekstremalnych upałów ma się utrzymać do jutra. Spełnił się amerykański sen Roberta Lewandowskiego. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski ma nowy klub za oceanem. Został nowym napastnikiem Chicago Fire. Ma zarobić około 20 milionów dolarów za sezon. Kontrakt potrwa do końca grudnia 2028 roku.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: A my jesteśmy umówieni na dziś, na wtorek, 30 dzień czerwca. Mamy jak na razie świetnie rozgrywać się ten dzień od samego rana. I niech tak będzie dalej, my podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, siema.

Oliver Tree, Robin Schulz i Miss You w Melo Radio. Podkręcamy tempo we wtorek rano, 11 minut po godzinie 7. Mamy też fajny merch do zgarnięcia dla was w zamian za fajne głosówki. Chcieliśmy zapytać was, co robicie, jak tylko zaczynacie urlop? Co? Jaką pierwszą rzecz? To może być coś, co robicie albo sprawdzacie zaraz po zameldowaniu się w hotelu, albo zaraz po tym, jak przyjedziecie na miejsce. Co to takiego jest? Macie taką jakąś swoją pierwszą rzecz, którą robicie zaraz na samym początku urlopu? Dajcie znać, czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. Ze swojej komórki najlepiej, to najwygodniej. Tam na dole taka słuchawka, którą jak naciśniecie, to możecie nagrać i wysłać nam głosów. Czekamy, czeka fajny merch za najlepsze. A za chwilę będzie o tym, który film biograficzny jest najbardziej kasowym filmem w historii kina.

Radio Laser, Light It Up w Melo Radio. Podkręcamy tempo i już wiadomo, który film biograficzny jest najbardziej dochodowym filmem w historii kina. Tak jest, całkiem dobrze myślicie. Film Michael, czyli film o Michaelu Jacksonie, odniósł ogromny sukces w Chinach i pobił dotychczasowy rekord, który należał do Oppenheimera. Produkcja zarobiła globalnie około 977 milionów dolarów. Niezła suma, czyli tak około 4 miliardów przeliczając na polskie. Dla porównania, najbardziej dochodowym filmem wszechczasów cały czas pozostaje Avatar, który zarobił prawie 3 miliardy dolarów. Wyobrażacie sobie w ogóle taką górę kasy? Więc Michaelowi jeszcze trochę tutaj brakuje do pobicia tego globalnego lidera. No ale jak na razie jest na dobrej drodze do tego, żeby ta maszynka do zarabiania pieniędzy cały czas funkcjonowała odpowiednio, jeśli chodzi o kino i ten film właśnie. No a jeżeli chodzi o kasę, to u nas też będzie szybka kasa do zgarnięcia. Pamiętajcie o tym, że na meloradio.pl czekamy na wasze pomysły, na co wydać szybką kasę od Melo. 200 zł mamy dla was w wakacje idealnie do wydania, bo ta kasa wpada wam od ręki od razu. Także wbijajcie na meloradio.pl, wykorzystajcie szansę. No i zgarniajcie szybką kasę. Dzisiaj kolejna taka okazja i szansa na pewno w Melo. 17 minut po 7:00.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Gipsy PZ w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 25 minut po 7 rano. Ja wiem, że się śpieszycie o tej porze, ale znajdziecie na pewno chwilkę, żeby nagrać nam głosówkę. Czekamy na głosówki. Co robicie, jak tylko zaczynacie urlop? Co taka pierwsza rzecz, którą zwykle robicie? Weronika?
1: Pierwszą rzeczą, jak przyjeżdżam do jakiegoś hotelu, to oczywiście jest room tour dla całej mojej rodzinki.
0: Fajny, fajny pomysł. Od razu wszyscy wiedzą, czego ci zazdrościć. Co? Czekamy. Za najfajniejsze głosówki będą wam zazdrościć, bo merch wysyłamy. Głosówki nagrywajcie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premiumarena.pl.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komona.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Odkryj zachwycające suwy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Renault Master to absolutny numer jeden gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
12: O reklamie.

0: Sing Alive, Becky Hill, Where's Your Well. Podkręcamy tempo. W Melo Radio od samego rana za 18 minut 8 i dzisiaj czekamy na wasze głosówki. Pytamy, co robicie, jak tylko zaczynacie urlop. Taka, wiecie, pierwsza rzecz, jaką tylko dojedziecie na miejsce i sprawdzacie?
1: Zawsze z mężem po przyjeździe do hotelu sprawdzamy, czy łóżko jest wygodne.
0: Okej. Jakieś inne propozycje?
2: Ja zaraz po przyjechaniu do hotelu sprawdzam, czy jest papier toaletowy w toalecie.
0: Ja cię rozumiem.
3: Może się przydać.
0: No, praktyczne podejście, a tutaj pomysł?
4: Pierwszą rzeczą po zameldowaniu się w hotelu jest oczywiście drzemka.
0: No,
3: to Daria lubi.
0: Zazdroszczą niektórzy właśnie teraz. Za 18 minut 8 to teraz Justin i Nicki Minaj w Melo. Podkręcamy tempo.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo, to Marlon Hofstadt i Soul Star, czyli I Like, jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl, a to już Marcin i będą newsy za chwilę.
1: A w tych newsach będzie między innymi o bardzo ciekawym przesłuchaniu, które było wczoraj.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers i All The Time. Cały czas podkręcamy tempo dla was w Melo. Za chwilę też o pogodzie. Za 8 minut 8.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
3: Jak wejść w dzień? Smacznie! Wpadnij na

0: piątku od 12 do 14.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Kaufland jest
3: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. Traffic.
10: W tej porze kierowcom przyda się na pewno dodatkowa dawka cierpliwości, bo można utknąć w kilku miejscach, między innymi na Palki, zwłaszcza przy Wojska Polskiego i przy Telefonicznej, ale przez Rondo Solidarności wcale nie jedzie się łatwiej. Na skrzyżowaniu Marszałków też dobrze będzie mieć trochę więcej czasu, podobnie sytuacja wygląda przy Zachodniej.

0: 24 stopnie zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj jeszcze temperatura wzrośnie nam do 33, więc cały czas towarzyszy nam fala upałów. Nie jest aż tak gorąco jak w ostatnich dniach, no ale na pewno nie można powiedzieć, że zrobiło się chłodniej. Wiatr będzie dzisiaj umiarkowany. Na niebie jeszcze pojawia się trochę chmur, ale po południu ma dominować już samo słońce. Jutro również dzień zapowiada się bardzo słoneczny i ciepły, wciąż ponad 30 stopni.
1: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii warszawskiej lecznicy, doktora Emila Jędrzejewskiego. Jest za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań, mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Skiba.
3: Nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić.
2: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. 45-letni mężczyzna pochodzenia tureckiego, sprawcą strzelaniny w Niemczech, to mieszkaniec Hanoweru. Zabił wczoraj 6 dorosłych osób w centrum młodzieżowym w Sztade. Motywem był spór prawny z żoną o prawa do 3-miesięcznej córki. Gigantyczny pech Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka w pierwszej rundzie odpadła z wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka niebezpiecznie się poślizgnęła, potem poprosiła o przerwę medyczną. Próbowała grać dalej, ale ból kostki jej to uniemożliwił.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Wy już niedługo za to będziecie mieli możliwość sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. To już wkrótce w Melo, a teraz cześć, dzień dobry, podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, hej, hej.

0: Michael Gray, The Weeknd w Melo Radio. 12 minut po godzinie 8 rano już mamy. No to nie czekajcie, tylko szybko już teraz dzwońcie do nas pod 321-321-777, bo mamy fajny merch do zgarnięcia. Jest melotorba i są skiety i zabawa, gotowi na wszystko. Czekamy na dwie osoby.
1: 321-321-777. No gdzie wy jesteście?
0: Dzwońcie już teraz. Dwie osoby mają szansę wykazać się, że są gotowe na wszystko. 321-321-777. Dzwońcie teraz. Czekamy. Stay.

0: Czyli psychubańczyk w Melo, 18 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Jak ktoś z was narzeka, że na urlop musi trochę poczekać, to słuchajcie, Radek to czeka dopiero. Siema Radek.
2: Cześć, witam.
0: Cześć, bo ty masz wakacje i urlop. Kiedy?
2: W październiku.
0: Październik, czujecie to?
3: No to jeszcze troszkę, no.
0: Na końcówce czerwca on mówi o październiku. Radek, trzymamy kciuki za ciebie. Jest też Łukasz z nami dzisiaj. Cześć Łukasz, hej.
4: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Cześć. Łukasz to kończy ważny projekt, dlatego skupiony jest bardzo mocno. Słuchajcie, moja propozycja, żebyście teraz oderwali się od tego, co robicie i skupili na zabawie Gotowi na Wszystko. Do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi z Kiety, za jedną melotorba. No i uwaga, dwa pytania i najważniejsze, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne?
2: Tak, jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj. Czy wystraszony struś wkłada głowę w piasek? Tak czy nie?
2: Radek.
0: Radek?
2: Pokaż.
0: Konkretnie pierwszy Radek. Słuchamy Radka.
2: Tak, wkłada głowę w piach.
0: Nie wkłada głowy w piach, słuchaj.
2: Nie wkłada.
0: To jest mit, że wystraszony struś wkłada głowę w piasek. No ale teraz już będziesz wiedzieć. Uwaga, jeszcze pytanie numer dwa jest. Jaki kolor koszulki jest lepszy na upalne dni? Biały czy zielony?
4: Łukasz.
0: Łukasz pierwszy?
4: Biały oczywiście.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Jest, ma, wyrwał. Jest jeden punkt. Jesteś w białej koszulce dzisiaj?
4: Dzisiaj jestem bez koszulki.
0: Bez koszulki.
3: O, nieźle.
5: O, crazy.
4: Na grubo.
0: Ale, czekaj, ale już czy jeszcze? Bo to bardzo ważne jest. Dobra, słuchajcie.
4: Tylko na przejazd założę koszulkę, a śpię bez niczego.
0: Dobra.
5: Dziękuję za tę informację.
0: Daria chciałaby jeszcze o kilka rzeczy dopytać, ale może później. Łukasz, dla ciebie melotorba. Radkowi też coś wysyłamy. Dzięki.
1: Wszystko. Two ships in the night.

0: Niech tutaj światła nie gasi, bo to muzyczne petarda i światła na nią. Bibi Rexa. To, że David Guetta będzie na Tomorrowland, to już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, ale to, że Bibi dołącza, wiadomo jest od wczoraj. I to, jak ogłosiła to światło, możecie obejrzeć na naszym Instagramie. Wbijajcie na Instagrama Melo Radio, tam więcej szczegółów. No, a na Tomorrowland bawimy się z wami razem już niedługo. Bądźcie z Melo, będzie gorąco. Velvet za chwilę, prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Urzel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
2: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18:00.
3: A z tej strony fajnie być z wami.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Jedzenia schowu ściółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Jak wejść w dzień? Smacznie!

0: od 12 do 14.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w

0: Martin Jensen, Fast Boy, One Day w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, lepiej się przyznaj, czy tam kiedyś drepałaś, tak wiesz, tak mocno, to co ci przykleili.
1: Nie, bo ja jestem super kierowcą i nie dostaję tak zwanych karnych kuj. Nie powiem, co tam dalej jest, bo każdy wie, o co chodzi.
2: Ja myślałem, że działają co innego.
0: No dobra, słuchajcie, kierowcy wiecie, no mają te właśnie naklejki, ale uwaga, bo rolnicy to mają też swoje naklejki, tak zwane, uważaj Daria teraz, karne ogórasy. To jest nowa akcja, nie ma się śmiania, no. Nowa akcja zapoczątkowana przez rolników z województwa kujawsko-pomorskiego i to polega na oznakowaniu żywności, która udaje polską. Dokładnie tak. Takiego karnego ogórasa może dostać żywność, która tam sobie niby, że udaje, że jest z polskich pól, od polskiego rolnika, a tak naprawdę przyjechała z daleka. I wszystko po to, żeby uświadamiać klientów dużych sieci, żeby zwracali uwagę, z jakiego kraju pochodzą kupowane produkty. Także uważaj, Daria.

0: gdzie? Black Eyed, tańcz, tańcz, tańcz. Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. I mamy też newsy za chwilę.
1: A w nich będzie o tym, co to się działo na boiskach mundialu ostatnio.
2: Jakbym miała upaść snu, to tańcz, tańcz, tańcz. Mówię sobie jak zawsze, lubię taką wolność.
3: A już o dziewiątej zagramy
0: Another i Talk to You w Melo. I prognozę pogody dla was też mamy. To już za chwilę, za 8 minut, 9.

0: Reklama.
1: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
2: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
1: To brzmi jak plan ideal!
2: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: godziny szczytu cały czas dają się we znaki kierowcom w Łodzi. Utknąć można na Wróblewskiego, Politechniki i Wólczańskiej. Na Obywatelskiej też aut będzie więcej. Podobnie sytuacja wygląda na Przybyszewskiego, Kilińskiego i Przędzalnianej. Przez samo skrzyżowanie Marszałków też jedzie się ciężko, podobnie przez Rondo Solidarności. Już około 26 stopni zobaczymy na termometrach w Łodzi, a to zdecydowanie nie jest jeszcze koniec. Dzisiaj możemy spodziewać się 33, więc fala upałów ma się dobrze. Po południu ma być pełne słońce, więc zdecydowanie dobrze będzie wziąć ze sobą czapkę, butelkę z wodą, no i jakieś lekkie ubrania. W nocy temperatura spadnie mniej więcej do 25 stopni, więc zdecydowanie kurtki mogą zostać w domu.
1: To już prawie 9:00. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Prawie w całym kraju obowiązuje najwyższe zagrożenie pożarowe, to w związku z trwającymi upałami. Dziennie dochodzi od kilkudziesięciu do 100 pożarów lasów. Dlatego strażacy apelują o ostrożność i niewjeżdżanie samochodami i motocyklami do lasów, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Bo po prostu mamy porę letnią, ciepłą i wszystko zależy od tego, jaka jest wilgotność ściąły leśnej.
2: Ekstremalne upały mają zacząć odpuszczać dopiero jutro. Także z powodu upałów kolejarze odwołali wczoraj blisko 260 pociągów. Służby kolejowe wciąż usuwają niektóre awarie. To głównie deformacje torów i elementów sieci trakcyjnej. Maroko wygrało w rzutach karnych z Holandią 3-2 i awansowało do 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Poza turniejem znaleźli się Niemcy, którzy przegrali z Paragwajem po dogrywce 3-4. Brazylia zaś pokonała Japonię 2-1.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
1: Całkiem niezłe, miłe wrażenie robi na nas od samego rana ten wtorek, no niech tak będzie dalej, albo nawet jeszcze lepiej. Podkręcamy tempo w Melo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, jest 9:00, hej, hej.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Oliver Holden będzie grał dla was jako jeden z wielu wyjątkowych artystów na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Długo czekaliśmy i już w zasadzie jest ten moment, kiedy możemy sobie powiedzieć, że to już w zasadzie tylko nieco ponad miesiąc. No nie czepiajmy się już tego jednego dnia, bo przecież na przełomie lipca i sierpnia to ten weekend, na który czekacie, Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bawimy się tam, będziemy razem z wami, a jeżeli jeszcze nie macie biletów, to ja tylko podpowiadam, że w Melo Radio są do zgarnięcia takie właśnie bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu.

0: Sugar Robin Schulz w Melo Radio. Podkręcamy tempo właśnie tak we wtorek rano. No dobra, to nie wiem, z tymi studiami twoimi i szukaniem kierunków, to jak to będzie, Daria? Czy może podobnie jak u pewnej postaci, nie którą wiem. Prześledziłaś ostatnio, co?
1: No coś tam patrzyłam, ale nadal szukam i patrzę na swoje opcje.
0: Dobra, czyli co, aktorka czy absolwentka Akademii Teatralnej?
1: To jest dobre pytanie, bo jest tutaj lekka taka, można by powiedzieć, aferka. Monia Kociołek skończyła taki kurs, takie szkolenie aktorskie, zajęło jej to pół roku, no i dołączyła już, uwagę, do agencji aktorskiej. Zobaczcie, jak szybko. Można zrobić karierę? Można, a wy co? Wy nie robicie. No i ona, wiecie, nagrała cały filmik, jak tam opowiedziała trochę o tym, nagrała swoją wizytówkę. Wizytówka to jest, wiecie, że mówicie: siema, nazywam się tak i tak, mam tyle centymetrów wzrostu, lubię to, to, to. No i to wszystko nagrała i teraz czeka, aż ją przyjmą do pracy, więc zobaczymy.
2: I to tyle wystarczy?
1: No widzisz, nie trzeba iść na studia w sumie. Nie trzeba.
0: Nie każdy może być gwiazdą, wiesz, a my tutaj po prostu kibicujemy tobie, także...
2: No właśnie.
0: Trzymamy kciuki.
2: Gwiazdą.

0: Hello, Ki David Guetta, Run, Run, River w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj razem z wami we wtorek i mamy dla was zabawę na naszym Instagramie. Wbijajcie na naszego Insta. Jest szansa zgarnąć czapkę i fajne skiety. Idę w Melo. Wbijajcie i odpowiedzcie na pytanie w komentarzu, co sprawia, że twój partner lub partnerka jest dla ciebie absolutnie hot. Czekamy na wasze wpisy, na wasze komentarze. Zaglądajcie, wbijajcie na naszego Instagrama i zgarniajcie fajny merch. Czapka i skiety i Dev Melo czekają na was.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
4: MediaMarkt.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Renault Master to absolutny numer jeden gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
0: O reklamie.
11: It's Friday then.

Don Diablo i Bad. Słuchajcie tego, bo jak jeszcze dzisiaj nie dotarła do was żadna informacja, która będzie z wami przez pół dnia, to to jest właśnie ten moment. Policja w jednym z miast w Meksyku szuka tajemniczego mężczyznę. Ten facet po nocy, po mieście miał ścigać sam osoby podejrzewane o kradzieże motocykli, a jak już złapał tych rzeźbieszków, to przywiązywał ich taśmą do ulicznych latarni, robił im zdjęcia i wrzucał do internetu. No i zdarzyło się też, że uwaga, na niektórych widać, że części z domniemanych złodziei to domalowywano też kocie wąsy. Także okrzyknięto go Batmanem i teraz meksykańscy policjanci poszukują go bardzo mocno. Tak sobie myślę, że tym policjantom to teraz Spider-Man i Zorro powinni pomagać.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. I takie gorące numery właśnie Faith i Alan Walker i Ava Max. Ej, Daria, a to ty wiesz, że my jutro rocznicę mamy?
1: Tak, właśnie co mi kupiłeś na rocznicę?
0: Nie mogę ci powiedzieć, słuchaj, szykuj się.
1: No dobra.
0: No, jutro będzie to więcej
1: czekam.
0: Też. I o tym, no. A już no. Za chwilę jeszcze więcej energetycznej muzy dla was. Bez gadania w Melo za 9 minut 10.
2: A już o 10 zagramy.
0: Milkiej David Guetta. Waldek Darłak, bawcie się dobrze w ten wtorek. Za chwilę newsy i prognoza pogody.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
9: Po reklamie.

0: Południowe, bo w centrum ruch cały czas jest spory i ciężko jedzie się przez Zachodnią, Zgierską czy Ogrodową, ale nie lepiej sytuacja wygląda przy Struga, Tuwima, Sienkiewicza i Nawrot. Tłoczno jest na Przędzalnianej i Niciarnianej i przez samo skrzyżowanie Marszałków też jedzie się ciężko. Cały czas przeplatają się ze słońcem na niebie. W Łodzi wygląda na to, że słońca ma być jeszcze sporo wczesnym popołudniem, później znowu będą mogły wrócić chmury, no ale cały czas będzie ciepło, może już nie aż tak gorąco jak było ostatnio, bo teraz na termometrach mamy 25 stopni i możemy spodziewać się maksymalnie 31-32 dzisiaj. Padać nie powinno, będzie mogło padać za to w nocy i jutro rano.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. Rozpoczął się demontaż wyposażenia dawnego budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, który ma zostać wyburzony. Modernistyczny obiekt przez blisko 80 lat służył studentom i pracownikom uczelni. Przeciwko rozbiórce protestują mieszkańcy. A społecznicy z Łodzi krytykują oficjalny raport o stanie miasta za zeszły rok. W związku z tym na bazie publicznych informacji przygotowali własny dokument. Jak mówi Tomasz Tomas ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, w przeciwieństwie do Łodzi inne miasta jak Poznań w oficjalnych raportach nie boją się porównań do innych stolic regionów.
2: Nie jest takie wpatrywanie w rzeczywistości. Często w tych porównaniach Poznań wypada na trzecim, czwartym miejscu, więc pokazują rzeczywistość taką, jaką jest. Pokazują, gdzie się powinni poprawić, czym wypadają dobrze.
0: Oba raporty, ten miejski i ten autorstwa stowarzyszenia, można znaleźć w internecie. Natomiast około 4000 mieszkańców Łodzi było bez prądu po serii awarii energetycznych, do których doszło w czasie upałów. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w niedzielę wieczorem, kiedy przerwy w dostawach energii objęły kilkadziesiąt ulic.
3: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Żardo kucza rolnikom. Izby rolnicze apelują o ostrożność. Zadbać trzeba o zwierzęta, ale i o pracownika, mówi szef lubelskiej izby rolniczej Gustaw Jędrajek.
4: Woda, i to zimna woda, czy jakieś inne napoje, nakrycia głowy.
3: Zwierzęta powinny mieć zapewniony stały dostęp do wody, a budynki powinny być chłodzone. Teraz pożar silnika w pociągu spalinowym na stacji w Dębicy. Ogień pojawił się wczoraj pod jednym z wagonów składu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy był czasowo wstrzymany. Nikomu nic się nie stało, jedynie maszynista lekko podtruł się dymem. NASA wybrała kilkadziesiąt technologii do rozwoju w kontekście eksploracji Księżyca i Marsa. Wybrała ponad 40 ofert od 37 firm. Projekty będą trwać od roku do 2 lat.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Sprawdzamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A na nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Reklama.
1: TPOPL. TPOPL.
0: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Renault Master to absolutny numer jeden gry mowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Typ plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Pogoda.
8: Trochę chmur i trochę słońca mamy cały czas na niebie w Łodzi. Słońca ma być więcej, mniej więcej do 17:00, jeszcze później z kolei przybędzie chmur, no i już to słońce się za nimi schowa. Padać jednak do końca dnia nie powinno. Na jutrzejszy poranek prognozowane są opady, niewielkie, ale jednak. No i temperatury nieco się ustabilizowały. Maksymalnie dzisiaj będziemy mieli 31 stopni, jutro tak samo.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
9: Natalia Dobrowolska. Nie zostawiaj nigdy bez opieki dzieci ani zwierząt we wnętrzu auta, gdy na zewnątrz panują wysokie temperatury, mówi pełnomocnik prezydent Łodzi do spraw dzieci i młodzieży Agata Kobylińska.
10: Od 2 do 5 razy szybciej nagrzewa się niż osoby dorosłe. To wiąże się ze skutkami zdrowotnymi nieodwracalnymi często dla dzieci.
9: Jeśli widzimy zamknięte w nagrzanym aucie dziecko albo zwierzę, powinniśmy reagować stanowczo, dodaje Joanna Prasnowska z Łódzkiej Straży Miejskiej.
11: Oczywiście tutaj sytuacja zawsze będzie dyskusyjna i każdy z nas, mając do czynienia z takim obrazem, no będzie w głowie miał dylemat, czy taką szybę może stłuc. Ewidentnie taką szybę powinien wybić.
9: Nie warto ryzykować, nawet na chwilę. Co prawda nie z samochodu, ale policjanci z powiatu opoczyńskiego uratowali wycieńczonego psa, który błąkał się po leśnej drodze w Idzikowicach. O zwierzęciu poinformowała mieszkanka gminy Żarnów. Mundurowi podali psu wodę i zapewnili mu opiekę do czasu przyjazdu pracowników schroniska. A jak lato, to polówki. Dzisiaj startuje 19. letni festiwal filmowy TME Polówka. Do końca września w różnych częściach Łodzi odbędzie się ponad 160 bezpłatnych pokazów plenerowych.
12: Już prawie 11:00, newsy Meloradia Marcin Sikora. IMGW ostrzega przed burzami w 7 i upałami w aż 11 województwach. Burze spodziewane są na zachodzie i południu kraju. Mogą im towarzyszyć silny wiatr oraz grad. Najgoręcej będzie zaś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Tam obowiązują alerty 3 stopnia. A podczas upałów nie traćmy głowy nad wodą, apeluje o to policja. Tylko wczoraj utonęły w Polsce 4 osoby. Od początku miesiąca życie w wodzie straciło 61 osób. Zarobki i czas pracy lekarzy tematem dzisiejszego spotkania premiera z prezesem NFZ-u i ministrą zdrowia. Donald Tusk oczekuje propozycji rozwiązań systemowych.
13: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie.
12: Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie pracy medyków do 78 godzin tygodniowo, niezależnie od formy zatrudnienia.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
5: Psi alert, przyjaciele. Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I Argus, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Zaczyna nam przybywać słońca na niebie. W Łodzi tak będzie do 18, później znowu wrócą chmury i to słońce się za tymi chmurami schowa. Na termometrach mamy około 28 stopni, możemy spodziewać się jeszcze 31. Padać będzie mogło jutro bardzo wczesnym rankiem i jutro także po południu, pod wieczór. Jutro ma być bardzo podobnie jak dzisiaj. Sporo słońca, trochę chmur, 31 stopni.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
3: Natalia Dobrowolska. Miniony weekend był jednym z najtragiczniejszych nad wodą w tym roku, a to dopiero czerwiec. Według danych policji tylko w niedzielę utonęło 17 osób, a od początku miesiąca liczba ofiar wzrosła do 55. W Łódzkiem do tragedii doszło w miejscowości Guźnia, gdzie mimo reanimacji nie udało się uratować 19-letniego mężczyzny. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że chwila nieuwagi nad wodą może zakończyć się tragedią. Wakacje z wojskiem natomiast proponują polskie służby zbrojne, mówi Joanna Lisiecka z Wojskowej Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
4: Do wyboru są jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, wojska rakietowe czy wojska marynarki wojennej, dlatego każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
3: Wojsko zapewnia m.in. noclegi, wyżywienie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. A w 19 miejskich żłobkach w Łodzi powstaną sale sensoryczne oraz strefy aktywności i wyciszenia dla najmłodszych. Miasto pozyskało na ten cel ponad 720 tysięcy złotych z programu Aktywnie w żłobku. Nowe przestrzenie mają wspierać rozwój maluchów poprzez zabawę, ruch i poznawanie świata różnymi zmysłami.
5: Za chwilę południe. Newsy Meloradia, Marcin Sikora. Na początek najnowsze szacunki dotyczące inflacji według odczytu Flash Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła ona w czerwcu 2,5%, w maju wynosiła 3,1%. Upał zatrzymał konne powozy w Tatrach. Nie wożą turystów ani na drodze do Morskiego Oka, ani w Dolinie Kościeliskiej. To decyzja samych fiakrów. Jak tłumaczy prezes Stowarzyszenia Przewoźników Andrzej Mąka, chodzi o bezpieczeństwo zwierząt i turystów.
6: Pijąc i pani to zarobimy, żeby tajno zdrowie było, my i nas, konie, ludzie, kochani, no i nie inne pieniądze, to coś chłodne.
5: Nad Morskie Oko najlepiej wybrać się na piechotę lub elektrycznym busem. Amerykanie są mocno podzieleni i mniej dumni ze swojego kraju niż 9 lat temu. Tak wynika z najnowszego sondażu agencji AP. Słabnie też wiara w American Dream.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na tpo.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie.

0: Okazję z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
4: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie.

0: zbliża się 13. News Melo Radia, Ula Harciarek. Zapraszam. Nowa usługa w M-Obywatelu. Kierowcy sprawdzą już ubezpieczenie OC. Takie rozwiązanie przydatne jest w przypadku kupowania używanego samochodu, kolizji czy korzystania z auta zastępczego. Przez kraj przetacza się fala upałów i front burzowy, dlatego strażacy sprawdzają bezpieczeństwo na obozach młodzieżowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
1: Czy właśnie organizator pomyślał o miejscu zastępczym, czyli jeśli widać, że zbliża się anomalia pogodowa, to takie miejsce w postaci sali wiejskiej, remizy, jakiegoś stałego budynku zostało wyznaczone tak bezprawnie, potem zgodnie z procedurą przenieść, przeewakuować tych obozowiczów.
0: Najwięcej obozów harcerskich w Wielkopolsce jest w północno-zachodniej części województwa. A na koniec o warszawskim zoo, w którym zamieszkały największe gołębie świata. To para korońców siodłatych. Charakteryzują się oryginalnym koronkowym czubem.
2: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Kaufland jest
3: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Dobry news dla zmęczonych upałami. Jeszcze tylko dziś i jutro będzie gorąco. O te czwartku temperatura zacznie spadać i nie wzrośnie powyżej 30 stopni. Praca czeka w wakacje, na przykład na budowie czy zbieraniu owoców. Ale król jest jeden, to kelner, mówi Monika Banyś-Banor i personel serwis.
9: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
8: Więcej może zarobić student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków. A na koniec Szwecja. Termometr Andersa Celsjusza jest atrakcją w Uppsali. Przedmiot do mierzenia temperatury pochodzi z XVIII wieku.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: W domu piłka nożna. W pracy piłka nożna.
10: Jak tam sąsiedzie? Jak tam mundial? Zmalał, urósł, ciepło, zimno? Niemcy, szanowni państwo, wracają do domu.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witamy was w ten piękny wtorek, jest chłodniej i Niemcy odpadli.
2: I Niemcy odpadli, to jest najlepszy news. Chociaż jeżeli jesteśmy przy państwach osi, to odpadła też Japonia i akurat ich jest mi szkoda, bo oglądałem ich mecz i zagrali bardzo fajnie. No niestety ciężar wyniku i spotkania chyba ich przygniótł w drugiej połowie i Brazylijczycy swoją jakością indywidualną pogrzebali ich nadzieję.
1: Powiem tak, niech wygra najpiękniejszy. Freak Fight. Siemanko.

0: To Rihanna S&M ostatnio tańczyła na róże do swojego kawałka. Możecie to sprawdzić w internecie, jak macie ochotę.
1: Okej.
0: A już za chwilę poruszymy temat niezwykle istotny.
1: Temat człowieka, którego też można zobaczyć w internecie.
0: Wow, i to ciągle i wszędzie.
1: Tylko pytanie, czy warto?
0: To może my wam puścimy fragment rozmowy, a wy ocenicie. Chodzi o Stanowskiego.

0: Gabry Ponte, Thunder. A ten DJ wystąpi na Tomorrowland w Boom, w miejscowości
1: Boom, Boom, Boom, Boom.
0: W Belgii, znaczy się. A wielkie Boom robi za każdym razem Stanowski w internecie. Po prostu co historia, to lepsza.
1: Tak, ostatnio, no była drama, zresztą słuszna skądinąd, kiedy to Stano namawiał, żeby urzędniczkę do pręgierza coś tam nago przykuwać. Już tak. Nie pamiętam, co on tam powiedział dokładnie, ale jakieś dziwne jazdy. A potem się tłumaczył, że nie, to takie odniesienie do Gry o Tron.
0: Bo tam było shame. No, no to mu przecież chodziło, to my nie rozumiemy.
1: Oczywiście. Ale no to czego tym razem nie rozumiemy?
0: Kręci się dalej. To, co wam teraz puścimy, to jest sketch. To nie jest na serio.
1: Uwaga, będzie super śmiesznie.
0: Stanowski, prosimy.
2: Łomot w domu, muszę wziąć rozwód. Tak się rozpadają małżeństwa dzisiaj. Nie można przywalić. Pierwsze przywalenie, filmy powstają. Dom dobry. Kiedyś to nie byłby temat, że facet babie przywalił.
0: Wow, wow.
1: Stano chyba po prostu lubi walić.
0: A co?
1: No wiesz, no tak sądzę po tym, jak się jak opowiada o kobietach, nie?
0: No cóż, shame, Stanowski, shame.
1: Ty Stano, przykujemy cię do pręgierza. Ale to było odniesienie do Gry o Tron, jak coś. Chyba no, oglądałeś.
0: Chyba tak, chyba jest wielkim fanem w ogóle tych kar tamtejszych.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: tak się u nas podkręca tempo. Słuchacie Freak Fightu, Good Boys, Daya, Albi. To jest w ogóle piękny dzień na jakieś nowości, na jakieś nowinki.
1: To co powiesz na nowe ogłoszenia na Sunrise Festival?
0: Sunrise Festival z Meloradiem. To chyba nie jest tajemnica, że zabieramy naszych słuchaczy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: I wydaje mi się, że tam będzie idealna pogoda, bo w tej fali upałów Kołobrzeg jako jedyny wytrzymał, nie?
0: Tam się można schłodzić.
1: Ale będzie też gorąco, będzie gorąco, ponieważ no mamy nowych headlinerów ogłoszonych, którzy pojawią się na Sunrise Festival. Jest to m.in. Nicole Mutaber.
0: Albo Anfisa Litago.
1: Albo Jay Bay.
0: Jest też Ian Asher.
1: I Dave Mezzo, oni wszyscy wystąpią na Black Stage, poza Ianem Asherem, który akurat będzie na scenie czerwonej.
0: Taki rodzynek.
1: Taki rodzynek, będzie do czerwoności rozgrzewał publiczność.
0: Bardzo mi się to podoba. No to słuchajcie uważnie Meloradia, bo u nas są wszystkie najświeższe informacje a propos Sunrise Festival.
1: I to jeszcze nie koniec sunrise'owych niespodzianek na dziś.
0: Nie? Mhm. Nie mogę się już doczekać. Sunrise Festival z Meloradiem. A to uwielbiam, trend na TikToku. Mbappe?
1: Mbappe.
0: Mbappe?
1: W remiksie Jana Szera.
0: Makabe?

0: David Guetta, Run, Run River. A w tej godzinie udowodnimy wam, że łobuz kocha najbardziej.
1: Tak jest. Najlepiej jak kwiatki jeszcze przyniesie. Chyba, że go złapią akurat, to nie przyniesie.
0: Ale łobuz kocha najbardziej.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Renault Master to absolutny numer jeden gdy mowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
6: Po reklamie.

0: Owca.
1: Albo obca.
0: No tak.
1: Bryska.
0: Kto co lubi.
1: Dokładnie. Łobuz kocha najbardziej, tak powiedzieliśmy paręnaście minut temu i chyba to jest prawda.
0: No i Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu dokonała brawurowego zatrzymania człowieka, który okradał bukiet tomaty.
1: Wow, ale to jest mega słodkie, chociaż niezgodne z prawem.
0: To powiem ci więcej, on był im znany, bo wcześniej okradał jeszcze drogerię.
1: Ale dla kobiety wszystko, tak?
0: No chyba tak. Nie sądzę, żeby kradł te kwiaty dla siebie.
1: No to jest to trochę romantyczne.
0: Jakbyś była prokuratorem, to byś uniewinniła, rozumiem.
1: Nie, no nie, ale no dla kobiety zrobiłby wszystko, widzisz?
0: Dobrze, że nie jesteś prawnikiem.
1: Ale pragnę powiedzieć, że w takim układzie odpisania na DM-a nie powinno być problemem.
0: Trips to do ciebie.

0: Better Times, Robin Schulz, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Mikołaj, co tobie sprawia najwięcej przyjemności?
1: Och, no obecnie chłód.
2: Ale to już od czwartku, a coś innego?
1: Pepperoni.
0: Serio? Ula.
2: O. Słuchajcie, no to w newsach będzie o tym, na co wydajemy kasę, na jakie przyjemności w wakacje.
0: Pepperoni?
1: No.
2: No ja też nie komentuję.
0: To tak ostro trochę.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray.
0: I ten kawałek zagramy punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Biedronce w ostatni dzień miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten wtorek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,50 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 2 sztuki na kartę. A wszystkie produkty Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Dolerua, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Skuter, Afrojack, Duel i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harczarek on the mic.
2: Po burzach wprowadzono zakaz wchodzenia do lasów, tak jest w 5 nadleśnictwach w województwie świętokrzyskim i lubuskim. Przed oszustami ostrzega Poczta Polska. W najbliższym czasie może być więcej prób wyłudzeń przez SMS-y, a to w związku z wejściem w życie jutro nowych przepisów celnych. No i na koniec trochę przyjemności, bo Polacy latem wydają więcej, przede wszystkim na spotkania towarzyskie, mówi Magdalena Grzelak z Barku Santander.
3: Średnio co czwarty z nas decyduje się na zakup sezonowych ubrań czy dodatkowego sprzętu oraz częściej je na mieście lub kupuje bilety wstępu, na przykład na koncerty, festiwale czy do parków wodnych.
2: 1/3 Polaków miesięcznie na przyjemności wydaje do 500 zł.
1: O, to nie najgorzej, 500. Szybka kasa od Meloradia. Meloradio.pl, tam się kierujemy. A w tej godzinie polecamy wam słuchać uważnie Meloradia, bo mamy grę miejską przygotowaną.
0: Ale nie tylko, przeniesiemy się również do Meksyku.
1: Naprawdę jedziemy na wakacje?
0: Nie, tak tylko na chwilę.

0: A właśnie, że prawda, Ania Dąbrowska.
1: Nieprawda.
0: Nie, no prawda.
1: Znaczy, tak się numer nazywa. Ale to, co teraz powiemy, to czysta prawda.
0: I tylko prawda, bo my mówimy tylko prawdę w tym radiu. Słuchajcie, możemy was wysłać na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wystarczy, że jesteście aktualnie w Warszawie i jest taka zabawa, że musicie znaleźć naszą Monikę od social mediów. Ma czerwone włosy.
1: To nie będzie chyba zbyt trudne. Czerwone włosy, zielona gąbka na mikrofonie, a przy sobie ma też podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na piątek 31 lipca.
0: To wskazówka brzmi następująco. Jest to miejsce, gdzie jakby był śnieg, idealnie zjeżdżałoby się na sankach, czyli bardzo strome. Blisko Wisły.
1: Gdzie one są, na Ursynowie? A nie, to blisko Wisły to nie.
2: Obudź lato Sunrise.
0: No jak, nie wiesz gdzie?
1: Przy Wiśle można zjeżdżać?
0: Nie można.
1: Ha.

0: Kryj się. Uważaj.
1: Ja nie jestem złodziejem, dlaczego?
0: Złodziejem jedzenia. A nie, to ja muszę się kryć.
1: Uważaj, bo cię dopadnie meksykański Batman.
0: No właśnie, to jest niesamowite. Człowiek, który sam wymierza sprawiedliwość.
1: Tak, w jednym mieście z Meksyku. No, pojawił się taki problem, że tam na potęgę kradną motocykle. I ktoś wreszcie postanowił z tym zrobić porządek i pojawił się właśnie meksykański Batman, który łapie złodziei, przywiązuje ich taśmą klejącą do

0: słupa, maluje im kocie wąsy, a na czole pisze złodziej.
1: I jeszcze zostawia ten przedmiot, który ukradli przed nimi. Tak jest.
0: No to... i teraz oczywiście policja szuka Batmana, nie? Bo...
1: Nie można.
0: Bo
1: tak
0: nie można
1: robić.
0: Przywiązywać ludzi do słupa najwyraźniej.
1: I to taśmą klejącą to bardzo boli, jak się odkleja włoski wszystkie.
0: Tak, ale jakby, no, jakby troszkę może się bardziej przyłożyli do roboty, to by niepotrzebny był meksykański Batman.
1: To prawda, w ogóle świetna ksywa, meksykański Batman, jeszcze trzeba mu jakieś intro wymyślić.
0: Właśnie, bo w oryginale to było na na na na na na na na na na na na na na Batman. To tutaj by było na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Batman.
1: Jak coś, to kradnę tylko Mikołajowi jedzenie, czyli się nie liczy. Batman, nie szukaj mnie, proszę.
2: Chyba, że to ja. Where is she?

0: Alabama Ten, Moonlight w Melo Radio. A jeszcze w tej godzinie udowodnimy wam, że Poznań to jest miasto doznań.
1: No w Poznaniu rzeczy się dzieją niesamowite. Mieszkańcy są oburzeni, ale ja w sumie nie wiem dlaczego.
0: Bo widziałeś filmik, dlatego. A jaki? O tym za moment.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Urzel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: A z tej strony fajnie być z wami.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz w sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów. Drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
8: masz. Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek!

0: G-Girls, Call the Police w Meloradiu. Faktycznie chyba trzeba zadzwonić na policję, bo w Poznaniu dzieją się erotyczne pokazy.
1: O nie!
0: Dwie dziewczyny myły się na ulicy, były ubrane względnie i ludzie są oburzeni, że w Poznaniu takie rzeczy.
1: Ja to tego nie rozumiem, bo jest lato, nie? I ludzie najpierw się oburzają, jak ludzie się nie myją, a potem jak się myją, to też jest to oburzenie.
0: No w zasadzie w czym problem? Przynajmniej właśnie nie śmierdzą, tak?
1: Tak, tak. No i no... Mi się ładnie, fajnie się patrzyło.

0: a tabletka i tańcz w Meloradiu, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Za chwilę 16 i to oznacza jedno, newsy. A tam news. Będzie a tam o pociągach.
1: Będzie o pociągach i o tym, co możemy zrobić, jeśli nasz pociąg został odwołany lub miał opóźnienie. Coś dla ciebie.
0: Mi powiedzieli, że nie dostanę pieniędzy.
1: No widzisz.
2: Oszukali cię chyba w takim razie. Ale to się przekonamy za chwilę.
3: A już o 16 zagramy
2: Another Talk to You.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
3: Autopromocja Sunrise.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: TPOPL.
2: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
16: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
17: I dokąd wtedy jedziemy?
16: No nie wiem.
17: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
16: A, do Brickomana.
17: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brickomana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brickomana, wykończenie cię nie wykończy. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Przed nami propozycja dla fanów dobrego humoru. Już dzisiaj o 19:00 w scenografii wystąpi Czarek Sikora. Komik zaprezentuje improwizowany program Tu i Teraz, oparty na bezpośrednim kontakcie z publicznością i spontanicznych żartach. Też dzisiaj o 19:00 na Piotrkowskiej 90 odbędzie się kolejna odsłona filmowego quizu Name the Movie. W pasibusie uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę o kinowych hitach, nowościach i ciekawostkach ze świata filmu. Organizatorzy zapowiadają konkursy, nagrody i specjalne rundy z dodatkowymi punktami. Z kolei w czwartek, 2 lipca o 19:30 w lokalu Villa rozpocznie się muzyczna gra Spin the Beat. To drużynowy quiz pełen przebojów z różnych dekad, muzycznych zagadek i konkursów. Wydarzenie skierowane jest zarówno do melomanów, jak i osób, które po prostu szukają dobrej zabawy w wakacyjnej atmosferze.
2: Zbliża się 16:00, czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: 6 pociągów odwołano dziś przez awarię sieci trakcyjnej. W kolejnych dniach PKP nie przewiduje już większych problemów z przejazdami. A jeśli wasz pociąg został odwołany lub miał opóźnienie, można starać się o odszkodowanie, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
5: W każdej takiej sytuacji należy podchodzić indywidualnie i rozpatrzeć każde opóźnienie pociągu i każdą sytuację indywidualną, na ile wpływ opóźnienie rzeczywiście tego pociągu było spowodowane upałami.
4: No ale w przypadku upałów przewoźnicy mogą bronić się siłą wyższą, niezależną od nich. Odszkodowanie oferuje za to londyńskie lotnisko Heathrow. Proponuje darmową terapię dla osób, które ucierpią wskutek budowy trzeciego pasa startowego, bo jak informuje portal Independent, lata niepewności wokół rozbudowy wywołały niepokój w lokalnej społeczności.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie czy coś ci dzwoni?
3: No, tak.
2: Starcze dźwięki będą. Mikołaj, siemanko.

0: Switch Disco, Ella Henderson, React w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Przeglądamy z Mikołajem internet i nie dowierzamy własnym oczom i uszom przede wszystkim.
1: Tak, tak.
0: Ibisz jest każdemu znany.
1: A jego żona była ostatnio gościnią podcastu Matcha Talks i tam pojawił się taki dosyć ciekawy temat różnicy wieku w związkach, bo żona Krzysztofa Ibisza jest od niego 27 lat młodsza.
0: Spora to różnica, ale ja to kumam akurat.
1: I oto co miała do powiedzenia na temat różnicy wieku.
0: Słuchamy.
2: A wiesz, co jest najgorsze, że jak widzę parę z różnicą wieku, to nie mogę na nich patrzeć, bo mnie to po prostu aż mierdzi. Czuję takie, nie mogę na to patrzeć, Krzysztof, co ty przecież sama tak masz, ale ja nie mogę na to patrzeć. Ja to po prostu, jak ludzie z nami wytrzymują, jak oni mogą w ogóle być wśród nas i ich to nie obrzydza, albo że w ogóle jak oni dają radę, że na to patrzą, powiem szczerze.
1: Ale w ich przypadku to jest inaczej, bo ona się robi coraz starsza, Krzysztof, prawda, coraz młodszy, więc gdzieś tam się spotkają po drodze.
0: Może faktycznie to kwestia tego. Karnawał, Gips, PZ, For Money. A za chwilę czy coś ci dzwoni? Dzisiaj dźwięk wakacyjny?
1: Chyba tak można to nazwać. No mi się kojarzy na pewno z latem.
0: I z dzieciństwem. Więcej już nie podpowiadamy.

0: Cyril Marijow, Still Into You. Czy coś ci
1: dzwoni? Dzisiaj zabawa będzie szybka.
0: Mamy głosówkę od naszego słuchacza Michała. Posłuchajmy. Może jeszcze raz?
2: Dźwięk kojarzy się z latem i z dzieciństwem. To jeszcze bez muzyki mogę zgadnąć, że chodzi o Family Frost. To był jedyny rozpoznawalny znak dzieciństwa, lata, lodziki prosto z food trucka.
0: Czas na dźwięk?
1: Co myśmy tam mieli zagrać? Przypomnij go. No Michał, dzisiaj pozamiatał.
0: Pozamiatałeś, Michał, poza gratulacje. Jeszcze raz zagram dźwięk, jakby ktoś nie wiedział.
1: Ale możecie napisać albo powiedzieć, które lody z Family Frost były waszymi ulubionymi. Ja lubiłem te kanapki takie, wiesz,
0: ja
1: w wafelku.
0: Ja też. Idziemy na lody? Czy coś ci dzwoni?

0: Fast Cars, Superstars. Trwa nasza gra terenowa na Melo Radio i na Instagramie.
1: Musicie być fast, jak te Cars i zbić pionę z Monią. Czerwone włosy, zielona gąbka, żółta koperta, a w kopercie podwójne zaproszenie na Sunrise Festival.
0: Musicie znaleźć miejsce, które jest przeciwieństwem...
1: Rybochłopa.
0: Rybochłop, przeciwieństwo. Bawcie się dobrze.

0: Jakoś tak gorąco się w studiu zrobiło.
1: Ogień jest, idzie z nieba, niestety żar. Droga S17 między Warszawą a Lublinem na przykład została zamknięta tymczasowo, ponieważ tam się stopił asfalt.
0: Wow.
1: Tak się podniósł, że dosłownie zrobił się próg zwalniający na środku drogi ekspresowej.
0: To uważajcie na siebie.
1: Tak, uważajcie na gorąco.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Ten maluch, skąd się tu wziął?
4: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
3: Możemy go zobaczyć?
4: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
3: Chcę zobaczyć wszystko!
4: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena.

0: 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Rehab, Michel Schulte, Better Me в Малорадио.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jak ja to lubię, jak ja lubię wam sprawiać przyjemność. Naprawdę jest to moja pasja i dlatego postanowiliśmy ogłosić kolejnego artystę, który wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
2: 31 lipca, czyli w piątek, wystąpi duet, niemiecki duet Pan Pot.
0: Świetna nazwa, łatwo zapamiętać, chwytliwa, Pan Pot.
2: I też idealnie się złożyło, że wystąpią właśnie 31 lipca, ponieważ Monika została znaleziona na mieście już.
3: Bardzo ładnie, zadanie wykonane.
2: Zadanie wykonane, jak mogliście usłyszeć.
0: A zadanie brzmiało: znajdźcie Monikę od naszych social mediów. Czerwone włosy, zielona gąbka i koperta. W tej kopercie bilety na Sunrise Festival. I to była taka gra terenowa w Warszawie.
2: Gratulujemy zwycięzcy.
1: Sunrise Festival z

0: To nowość, jakaś świetna, Invisible Jazzy.
1: A już o 17 zagramy
2: Dive into the Ocean, Alok Ziba i Człowiek Portugalia.
0: I to wam zagramy punktualnie o 17.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen. Castorama. Teoria
14: i praktyka.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 zł. Z

0: Meloreație Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
0: Co jest grane w Łodzi?
2: Natalia Dobrowolska. Miłośnicy muzyki disco mogą już zarezerwować termin na wyjątkowy wieczór. 11 lipca o 19 w Manuarte odbędzie się ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurolla. W programie znalazły się największe przeboje zespołu ABBA, widowiskowe choreografie, opowieści oraz kolacja inspirowana klimatem lat 70. Natomiast już w sobotę o 22 na patio klubu P29 rozpocznie się letnia edycja imprezy Synchrona Patio. Organizatorzy zapowiadają noc pełną muzyki elektronicznej, tanecznej energii i wakacyjnego klimatu w samym centrum miasta. Za to jeszcze dzisiaj o 19 na Piotrkowskiej 90 odbędzie się kolejna odsłona filmowego quizu Name the Movie. W Pasibusie uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę o kinowych hitach, nowościach i ciekawostkach ze świata filmu.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
4: Ula Harciarek on the mic. Ceny paliw mogą wzrosnąć, bo jutro przestaje obowiązywać rządowy pakiet CPN, a to oznacza koniec cen maksymalnych, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
5: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
4: Według ekspertów benzyna może średnio kosztować 6,5 zł. Upały i burze, przed tym ostrzegają synoptycy. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. No i na koniec zaglądamy na trybuny Mundialu, a tam cała plejada gwiazd, bo na meczach pojawili się już m.in. Brad Pitt, Shakira, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton czy Bill Gates.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Byli też Ronaldinho i Ronaldo, między innymi, jakby to kogoś interesowało.
4: To jest piłkarz?
3: Wychodzę!
6: To jest piłka? Ronaldo?
4: Mikołaj wyszedł, więc być może poprowadzę tę godzinę sama, ale na pewno przyda się WhatsApp Meloradia. No wiem, że piłkarz!

0: Jack Jones in a Rolls and Breathe w Melo Radio. Codziennie po 17 potrzebujemy waszych głosówek, które możecie nagrywać na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Dzisiaj mamy do was pytanie związane poniekąd z wydarzeniami ostatnich dni, ponieważ jak mogliście usłyszeć, no był problem z pociągami.
0: Co można robić na literę W pociągu?
1: Można wietrzyć gadki wystawiając je przez okno podczas podróży.
0: Można też wietrzyć stopy, ale bardzo tego nie lubię.
1: O, nie, proszę tego nie robić w pociągu, a w ogóle nigdzie w miejscu publicznym. No już bez przesady.
0: WhatsApp Radia, czekamy na głosówki, co można robić na literę W w pociągu.

0: Niech się kręci Filipek, Nel i Sermich, a my cały czas kręcimy nasze głosówki. Pytamy dzisiaj, co można robić w pociągu na literę W?
1: Na literę W można robić dużo rzeczy. Tak sobie z Mikołajem śmieszkowaliśmy, że można wietrzyć stopy.
0: Ja powiedziałem gadki, to ty powiedziałaś stopy.
1: No i mamy odpowiedź Pawła na moją propozycję.
2: No i tutaj się może robić niesmacznie. Jedni chcą wietrzyć, drudzy chcą wąchać.
0: Ale są tacy.
1: Są tacy. A według Bartka co można robić na literę W w pociągu?
3: Wykoleić.
1: Ojej.
0: To niebezpiecznie, lepiej nie.
1: Lepiej nie. I mamy jeszcze Kamila, proszę bardzo.
4: Cześć, na literę W w pociągu można wyć z gorąca.
0: W ostatnich dniach na pewno. Co można robić w pociągu na literę W? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, też na W, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Don't want your love.

0: Moving to the Sun, úžel v Meloradiu. A my sprawdzamy, co można robić na literę W w pociągu. Kasia?
1: W pociągu na literę W można wierzyć, że dojedzie się na czas.
2: Wiara czyni cuda.
0: Tak mówią. I Tomeczek, prosimy.
3: Wysłuchiwać przeprosin za to, że jest opóźnienie.
2: No tak.
0: Ja usłyszałam, policzyłam, jak mój pociąg się spóźnił do Warszawy. Chyba 16 razy przepraszali.
2: A oddali ci chociaż 16 zł?
0: Dali mi wodę i batonika.
2: To chyba nie.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: wieczory są nasze.
1: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
2: idę. Idę w Melo.
1: To, co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
0: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18.
1: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
2: Autopromocja. Reklama. Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
8: Psi alert, przyjaciele. Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
2: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Bardzo to lubię. In My Bones, Lost Frequencies, David Kushner. A my sprawdzamy, co można robić na literę W w pociągu. Karolina.
1: W pociągu na W można na przykład wcinać wałówkę.
2: Ktoś napisał też, że kanapkę z jajkiem. To jest takie idealne danie właśnie na podróż.
0: Ale według Piotra, romantyka...
3: Można też wzdychać do pięknych dam.
2: To takie romantyczne, no bo pociągi to też tak w sumie, wiesz, klasa, nie? W kapelusiku można pojechać.
0: Czuję do ciebie pociąg, Mikołaj.
2: Ale się opóźnił niestety.

0: Trips. Cześć. Hard to be humble.
1: A Trips na to?
0: Poczekaj.
2: Nie.
0: Cześć, Adrian.
1: Szyba, mogę też tak samo odpowiedzieć, czy nie?
0: Możesz.
1: Nie. Nie. No i dobra, co tam u was?
0: Nie.
1: Okej. Okay. Pozdrawiamy Tripsa serdecznie. Fajnie, fajnie, że ten. Zapraszam od 18, gra.
0: Dobra.
3: A już o 18 zagramy.
1: Nie. Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: No razem.
1: No 95% słuchaczy właśnie wyłączyło radio.
2: Pa, pa.
1: Pa, pa. Teletubisie mówią pa, pa.

0: To co? Widzimy się dzisiaj? Cheeseburger. Smakuj życie po swojemu. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: O reklamie.
2: Minuta do 18. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
3: Czerwona flaga nad kąpieliskiem Gdynia Śródmieście. Nie można się w nim kąpać z powodu zakwitu sinic. Iga Świątek jest w drugiej rundzie Wimbledonu. Nasza tenisistka pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Iga w Londynie broni tytułu. Zostajemy w temacie sportu, ale teraz piłka nożna. Niemcy opłakują porażkę na mundialu. Wczoraj odpadli po rzutach karnych z Paragwajem. Kibice i eksperci są wściekli.
4: Mamy piłkarzy bez motywacji i serca oraz aroganckiego, upartego i przemądrzałego trenera, który nawet w obliczu zawinionej także przez niego katastrofy i kompromitacji nie chce odejść, piszą niemieckie media. Upadek niemieckiej piłki nożnej jest częścią głębszego trendu i procesu żegnania się Niemiec z wysokim poziomem.
3: Informację zebrał Wojciech Hernes.
2: Ula, czy można w takim razie w nawiązaniu do pierwszej wiadomości powiedzieć, że kąpielisko Gdynia Śródmieście to red flag? Trochę
3: tak.

0: idę w melo.
1: Siemanko, 18 na zegarach, ja jestem Adi i mamy wtorek. Całe szczęście, za nami już jest poniedziałek i dzisiaj mieliśmy delikatne ochłodzenie na termometrach i faktycznie było to czuć. Również w komunikacji miejskiej były trochę inne zapachy. A my dzisiaj w programie mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia, no bo będzie dużo niespodzianek dla was. Ktoś powie sunrise, ktoś powie festiwal, ja powiem no dobra, ale jeszcze nie teraz. A może jakaś fast money, szybka kasa, 200, a nawet 500 złotych? Bądźcie czujni.
0: Melo Radio. Idę w melo.
1: A to Justin Bieber, Nicki Minaj.

jedna noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj, Liwka Enklawa i chcę więcej. 10 minut po 18. Wtorek i tak podkręcamy tempo. I mam do was jedną taką bardzo ważną prośbę. Jeżeli zgłaszaliście się do szybkiej kasy, to weźcie, włączcie dźwięk i sprawdźcie, czy macie naładowany telefon, dobra?

0: Burak Jeter, ale to nie taki burak na drodze. To jest naprawdę spoko gość, który tworzy genialną muzykę. My Life is Going On, trochę nawiązanie do Domu z Papieru. 18 minut po 18, a teraz będzie show. Szybka kasa od Meloradia. No właśnie. To jest ten moment, kiedy będziemy dzwonić do kogoś z was i wręczać, mam nadzieję, szybką kasę. Dzwonimy na początek do Gosi. 5 sygnałów mamy jak zwykle i liczymy na to, że Gosi uda się odebrać. Mamy pierwszy. Dawaj, dziewczyno, zróbmy coś szalonego. Odbierz, to będzie coś bardzo miłego. 2. Nie patrz tak na mnie, Karolina, nie to miałem na myśli. Ej, no mamy drugi sygnał. 3. Halo, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Adrian Nowak z Meloradia z tej strony. Czy mam przyjemność z Gosią?
1: Tak, tak.
0: Siema, co tam robisz, gwiazda, co u ciebie?
1: Siedzę sobie z mężem.
0: O, siedzisz sobie z mężem, okej, to wiele wyjaśnia. A powiedz mi, zgłaszałaś się do szybkiej kasy?
1: Tak, zgłaszałam się.
0: No i jakbyś tak hipotetycznie wygrała, to na co byś to wydała? Musimy wiedzieć, to bardzo ważne.
1: Wydałabym to na materac turystyczny, ponieważ wybieramy się nad morze z mężem pod namioty, na rowery.
0: Fajnie, czyli będziecie pływać na materacu, tak?
1: Nie, to będzie materac do spania, taki do namiotu.
0: A, czyli kempingowo będziecie działać, czyli będziecie, czekaj.
1: Tak, tak.
0: Będziecie spać na plaży, dobrze rozumiem?
1: Nie, niestety plaża to jest nielegalne, ale blisko plaży.
0: Rozumiem, inne rzeczy na plaży też nie są do końca legalne, ale... My się tym nie przejmujemy, bo ty zgarniasz szybką kasę, 200 są twoje, gratuluję Gosia!
1: Super, bardzo dziękuję.
0: No,
1: bardzo
0: no to ja dziękuję. Powiedz mi, kiedy ruszacie w takim razie?
1: W przyszłym tygodniu.
0: To jedźcie ostrożnie, wszystkiego dobrego dla was i podeślijcie jakąś fajną fotkę, dobra?
1: Dobra, dzięki.
0: Dzięki. Szybka kasa od Meloradia. Animaj Bad Angel.

Lumix Self-Aware w remiksie. Podkręcamy tempo 27 minut po 18, ale jest piękne słońce. Nie widzę żadnych truskawkowych księżyców, ale widzę piękne pomarańczowe słońce. No właśnie, bo już powoli będziemy chyba mogli mówić o zachodzie. Przy okazji, jeżeli myślicie o jakiejś randce, no to temperatura już powoli spada. Panowie, to wy musicie wykonać ten pierwszy ruch. Znaczy nie, to nie... To tak i tak działa, ale myślę, że z waszej strony to wypada bardziej, nie? To, żebyście wy tam coś napisali. Róbcie coś! You Know Us, Narcotic. Bardzo wciągający numer jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie. IDF Melo.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

Somebody's watching me, Beat Freaks w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, a ja przychodzę z dobrym info, bo powraca mega fajna akcja, która sprawi, że przeżyjecie spoko randkę. No bo mówimy o 19. edycji festiwalu Lotto Kino Letnie, gdzie się spotykamy. Warszawa, Sopot, Zakopane, ale nie tylko, bo także zgodnie z tradycją jest też Giżycko. Oczywiście event pod chmurką zaczyna się za moment, bo tak dokładniej to jutro, 1 lipca o 21:00. No jak dobrze obczajcie, to też jest opcja kina samochodowego. A co obejrzycie? No na przykład Pana Tadeusza. Może akurat ktoś ma maturę do poprawki.

0: Lucky Lucky, Cooler Than Me w Melo Radio. 7 minut do godziny 19. Podkręcamy tempo. Ej, w ogóle co u was? Jak się macie dzisiaj? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio, bo ja czekam na głosówki. No i chcę się dowiedzieć, jak żyjecie. Czy dajecie radę z tymi upałami? Czy może bez kitu idziecie na jakąś randkę? Albo po prostu na jakiś spacer? WhatsApp Melo Radio, znajdziecie go na meloradio.pl. Koniecznie dawajcie znać.
1: A już o 19 zagramy
0: Bebe Rexha, Faithless i New Religion. Ten nowoczesny klasyk punktualnie o 19:00.

0: you. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: Siemano, 19 na zegarach, a ty po tej stronie cały czas jesteśmy razem i czekam też na was, no bo ladies and gentlemen, na WhatsAppie Meloradia czekam na ploteczki, co tam u was, jak się macie i w ogóle. Niedługo będę miał też bardzo ważne informacje dla osób, które chciałyby przeżyć coś niesamowitego i to tak pod koniec lipca, na przykład na Sunrise Festival. Ale najpierw trochę pogramy, oczywiście Bebe Rexha, Faithless New Religion, to było obiecane, no i będzie jeszcze w tej godzinie spotkanie między innymi z Davidem Guettą.
0: Meloradio, idę w melo.

0: Jakby do mnie Calvi zadzwonił, to ja bym odebrał. Mam nadzieję, że wy też. Explosion wysyłany przez Blutacza! No dobra, teraz sprawa bardzo poważna. 18 minut po 19 to jest ta chwila, kiedy możecie zaszaleć dosłownie i w przenośni, bo mam dla was jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival! I to na piątek, 31 lipca, na rozpoczęcie tego, co się wydarzy w Kołobrzegu na Podczelu. Jeżeli chcecie tam być, spoko mordeczki, nie ma problemu, ale wiecie, nie ma nic za darmo! Trochę musimy was pomęczyć, ale mamy super pytanie. Jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa? No i dlaczego wybór padł właśnie na to? Czekam na ultra, ale to przeultra kozacko kreatywne pomysły w formie głosówek, bo to one będą brane pod uwagę w naszej zabawie. Przypomnę pytanie, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa? O co walczymy? O podwójne zaproszenie na Sunrise Festival!
1: Obudź lato Sunrise!

pauza i magnetic w Melo Radio. Sprawę mam. Czemu szeptem mówię? No bo nie wszyscy mogą o tym usłyszeć, bo mamy tak, podwójne zaproszenie. Pojedyncze. Znaczy nie, jedno podwójne. To miałem powiedzieć, tak? Tak. Jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. I to na piątek, 31 lipca, w Kołobrzegu, bo ktoś może jeszcze nie wie. Jeżeli chcecie tam być, to wystarczy, że nagracie nam głosówkę z odpowiedzią na

pytanie, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa i dlaczego? Ja czekam na ultra kreatywne pomysły. Jak będzie coś ultra kreatywne, no to macie bilety. meloradio.pl, tam jest nasz WhatsApp. Chyba wszystko powiedziałem.

0: Shiny Użel. Bardzo fajna nuta. Użel będzie, wiecie gdzie?
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No właśnie,
2: szanowni państwo, sprawa była pilna.
0: Trzeba było tutaj zająć się tematem jednego podwójnego zaproszenia na Sunrise Festival na 31 lipca, właśnie, w Kołobrzegu, tam się wtedy widzimy. No ja zadałem takie pytanko, jaka jest wasza ulubiona przekąska festiwalowa i dlaczego? Poprosiłem o kreatywne pomysły. Kuba nas tutaj zaskoczył jednym.
3: Siema, ja muszę dużo swojego prowiantu zabierać, takiego w miarę lekkiego. Owoce albo jakieś tam batony proteinowe, bo niestety po kebabie to mnie tam gania po całym terenie, muszę szukać to i to ja szybko.
0: Słuchaj, no jakby ci to powiedzieć, stary, no przykro mi, ale będziesz musiał szukać, bo bilety są twoje! Także śmigasz na Sunrise Festival, baw się dobrze, no i uważaj, bo jelito drażliwe, to jelito drażliwe i wiem co mówię.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: TPOPL.
0: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL.
2: You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
12: Nie wszystko musi być grzeczne. Nie każdy wieczór musi kończyć się tak jak zwykle. Czasem trzeba skręcić gdzie indziej. Z ludźmi, którzy wiedzą, gdzie życie smakuje lepiej. To co? Widzimy się dzisiaj? Kochis Burger. Smakuj życie po swojemu.
13: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
17: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

Mega dobrze mi się ta nutka kojarzy. Dużo wspomnień, no tak. Ale jest też po prostu świetna. Florida CI Wild Ones w Meloradiu, 17 minut do 20. Piosenka z rocznika 2011, czyli już trochę czasu minęło, a nadal brzmi naprawdę doskonale. Przy okazji Floridy jeszcze to przypomnę, bo może część z was o tym nie pamięta, no ale przecież ten gość był u nas niedawno w Polsce, w Warszawie dokładnie. Jeżeli dobrze pamiętam, to był 23 dzień maja i wtedy, no piękny to był koncert, nie zapomnimy go nigdy, bo też była nasza ekipa. Możecie też to nadrobić i zobaczyć na mediach społecznościowych Meloradia, jak doskonale to wszystko wyglądało i w jak pozytywnym nastroju był Florida i jak bardzo zresztą kocha Polskę. Także w wolnej chwili polecam nie tylko zostawić followa na naszych socialach, ale też po prostu te storki sobie obadać i posty, bo naprawdę było to coś pięknego. A teraz pogadajmy o czymś trochę nowszym, jeśli chodzi o muzę. Hello, the sun is up, where are you? To Mizmo i muszę powiedzieć, że ten tytuł jest naprawdę bardzo romantyczny, bo powiedzieć komuś, że słońce jest tam, gdzie jesteś ty, no to chyba nie ma nic lepszego. Gramy to już teraz w Meloradiu. Jeżeli chcecie, to można na to głosować. Meloradio.pl. Do dzieła.

0: Sanatory Talk to You w Melo Radio, 8 minut do godziny 20. Taki kindly reminder. No bo może wy się nie odzywaliście dawno do swoich ziomków, przyjaciół i tak dalej, bo wiadomo, wszyscy mamy dużo na głowie, oczywiście, że tak, ale może to jest dzisiaj dobry dzień, by napisać i zapytać, co słychać. Wiecie, taka przypominajka na zasadzie, hej, ja tu cały czas jestem, możesz na mnie liczyć. Myślę, że to jest dobra rzecz, dzięki której wszyscy poczujemy się lepiej. Przemyślcie, a wy słuchacie Idę w Melo i myślę, że będę miał dla was miłą niespodziankę po 20. I to szczególnie tą muzyczną, ale może jeszcze jakąś? Zaraz cię przekonamy.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Lubię cię jak lato, modelki i Włodarski.
2: A ja lubię cię jak lato, a kto ty? Lubię kiedy kupią deszczy, lecimy na kluby, jak ty.
0: A propos lata, no to się przygotujmy na pogodę, która się delikatnie zmieni, bo jutro może być w całej Polsce deszczowo, także ostrożnie. Nadal ciepło, ale jednak deszczowo i burzowo.

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Po reklamie.
6: Idę w melo. Siemanko, 20 na zegarach, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście i super, że nie ma już poniedziałku. On po prostu wziął i wyparował, mamy wtorek i ten też się kończy, a skoro jutro środa, to wiecie, że piątek jest już blisko. W takim nastroju mam nadzieję, że będziemy razem. Modelki włodarskie, lubicie jak lato, od tego zaczynam i cały czas pytam o to, jak się macie, gdzie jesteście. WhatsApp radia znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła i wybaczcie, mimo wszystko jest gorąco.

Iben i Halo w Melo Radio, 15 minut po godzinie 20. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, sprawa jest pilna, bo z tego co widzę, to pokolenie Z się mocno zaczyna denerwować na milenialsów. I mówię o tym bardzo głośno, bo sam jestem milenialsem. Bardzo mi się nie podoba, że Gen Z mi tu coś podskakuje. Ale z tego co czytam, to podobno milenialsi mają tendencję do tego, że cały czas pouczają. No i Gen Z mówią, nie chcemy być pouczani. My mamy swoje życie, mamy swoje pomysły i tak dalej. To jest oczywiście całkowita racja. Każdy musi trochę przeżyć po swojemu, zobaczyć jak się w danych zagadnieniach funkcjonuje i tak dalej. Ale to jest, wiecie, tak samo jak ta historia, kiedy dziewczyna przychodzi z problemem do faceta i facet od razu chce radzić. A to nie zawsze podobno o to chodzi, tylko trzeba po prostu czasem wysłuchać. A milenialsi tego nie do końca potrafią. I mówię to z autopsji. Także słuchajcie, częziaki, bo wiemy lepiej!

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

LMFAO i Party Rock Anthem w Melo Radio, 27 minut po 20. Podkręcamy tempo. Brakuje mi więcej takich nutek, szczerze mówiąc. Ja wiem, że jest dużo dobrej muzyki dookoła, ale ja jestem takim trochę nostalgicznym gościem i lubię sobie przypomnieć takie imprezowe hymny. Ale to, co wam zagram teraz, jest iście genialne. Alan Walker, Ava Max i Fate.

0: To też takie mundialowe trochę. Mam nadzieję, że pamiętacie. Jill Curry, Tom Grennan i Lionheart w Melo Radio. 19 minut do 21. Słuchajcie, wczoraj mówiliśmy trochę o złą bolu i o naszej melozynie, no i niestety, no padła. Co tu dużo mówić, niestety. Adam, weź to nam powiedz, co tam się w ogóle dzieje u was. Zróbmy takie małe podsumowanie może. O, siemano w ogóle.
1: Cześć słuchacze Melo Radia, z tej strony Adam z ekipy Easy Trip. Na wstępie chciałbym wam bardzo podziękować za wniesioną pomoc do naszej zbiórki. Pieniądze trafiają bezpośrednio do potrzebujących dzieci z domu dziecka, więc jeżeli jeszcze jej nie wsparliście, to jest idealny moment. Zbiórka nadal trwa i nadal będzie trwać. Link jest na naszym profilu Easy Trip Złombol na Instagramie. A teraz szybko. Jako fani motoryzacji cierpimy przez to, że nie udało nam się dojechać, aczkolwiek to jest Złombol i jego kwintesencja zdarzyła się na naszych oczach i w naszym samochodzie. Jest to samochód, który jest 89 roku, jest starszy ode mnie i to grubo, więc no wszystko mogło pójść nie tak i w tym przypadku poszło. To jest nauka, żeby nie przejmować się tym, co się dzieje, tylko po prostu dostosowywać się. Trzymajcie się i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na przyszłej edycji.
0: Też mam taką nadzieję, trzymam za to mocno kciuki. Panowie, dziękujemy za fajne emocje, a tę piękną melozynę możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Melo Radio. Clean Bandit, I don't wanna hurt you. Zobaczcie, niby to takie proste, by to powiedzieć, ale jakie wymowne.

0: Lost Frequencies, Calum Scotty, Where Are You Now w Melo Radio. Lost Frequencies, gość, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, to jasne. No i Lost Frequencies to też facet, który pamiętam, jak grał tę nutkę w Polsce i to było całkiem przemiłe doświadczenie, piękne wyróżnienie, charakterystyczne. Nuta jest naprawdę świetna i chyba nawet wam powiem, jedna z moich ulubionych od Losta Frequenciesa. Genialne doświadczenie.
1: A już o 21:00 zagramy.
0: No właśnie, będzie to James Hype i Waterfalls Melo Radio. Na James Hype pojawi się m.in. na Sunrise Festival 31 lipca. Zaczynamy w Kołobrzegu. Potężne melo!

0: To co? Widzimy się dzisiaj? Koczis Burger. Smakuj życie po swojemu.
1: Po reklamie. Idę w Melo.
2: Idziemy razem tak naprawdę, bo nic bez was. Pamiętajcie, 21 na zegarach. Hadi z tej strony, siemanko! Fajnie, że jesteście, a w tej godzinie będę robił co w mojej mocy, żebyście mieli bardzo dużo pozytywnej energii, bo może akurat coś na spontanie się udało zorganizować i planujecie dobre melo. Co u was, gdzie jesteście, co robicie? Głosówki, czekam na nie. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Szczerze liczę na waszą pomoc, bo jestem głodny ploteczek.
1: Meloradio. Idę w melo.
2: James Hype, Waterfalls. Z Jamesem Hype'em widzimy się na Sunrise Festival.

Martin Garrix, Ed Sheeran, You Repeated w Melo Radio. Słuchajcie, dzieje się, no miłość kwitnie, chce się powiedzieć, Dua Lipa i Callum Turner. No widzimy w mediach społecznościowych i nie tylko ich wspólne zdjęcia podróży poślubnej. No i powiem tak, jest bardzo romantycznie, bardzo uroczo i nawet pojawiły się nagie zdjęcia w wannie. Niektórzy piszą, że to takie niebo na ziemi. No ja powiem tylko tyle, no słuchajcie, są zakochani, bawią się życiem, niech korzystają i jest naprawdę super. Ale no... Dobrze się bałem. Dobrze to wygląda. Nieważne. Dua Lipa Illusion w remiksie Rigarda gram to już teraz, ale w tej godzinie jeszcze spotkanie z Gordo i Renny Zonewaldem, Loco Loco, no bo Sunrise Festival, przypominam, już niedługo się zaczyna.

Ale się cieszę, że to gram wam teraz. Charles i Robin Schulz, Baloradio, Love Tonight. No i wrócę na moment jeszcze do pięknego rozdziału, jakim było odwiedzenie formacji Shaus na żywo, bo przyjechali do nas kawał drogi tak naprawdę do Warszawy i to było już, wiecie co, nie pamiętam dokładnej daty, ale to była jeszcze zima. No i poszliśmy z Mikołajem Kujawińskim, który akurat miał przyjemność i wielki zaszczyt porozmawiać z grupą. No i poruszyli wiele tematów dotyczących muzyki, między innymi fakt, że podoba im się mega w Polsce, ale też to, że planowali wystąpić z zespołem. No i właśnie, to co słyszeliście tutaj, no to wiadomo, to jest pięknie wyprodukowana nuta, jeszcze tu Robin Schulz pomiksował jest sztos, ale to, co oni robią na scenie, to jest coś nieprawdopodobnego. To pięknie brzmi, pięknie wygląda, a to, jaką chemię mają ze sobą, to jest coś po prostu nie do opisania. Jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć ich na żywo, no to zróbcie to, bo myślę, że będziecie bawić się po prostu cudownie. Bledka, tańcz, to już teraz Melo.

Użeli, moving to the sound w Melo Radio, 16 minut do 22, podkręcamy tempo i przypominam bardzo grzecznie o tym, że Użel oczywiście będzie na tegorocznym Sunrise Festival, a wy też tam będziecie, tylko wystarczy, że dobrze będziecie i uważnie słuchać Idę w Melo, no bo jutro po 18 myślę, że będzie też ku temu niezła szansa, by coś trochę zaszaleć i zgarnąć trochę fajnych wlot, także nie czekajcie i bądźcie po prostu ze mną jutro i tak just in case, jak Timmy Trumpet, słuchajcie Melo i taka nuta też poleci teraz.

Alessa, One Republic in Your Eyes w Melo Radio. 7 minuty do 22. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. No i co, tak naprawdę jutro się słyszymy, jutro też będziemy szaleć, więc przygotujcie się na to od razu, bo będzie naprawdę przepięknie. A skoro już mówimy o środzie, to do weekendu naprawdę blisko. Do usłyszenia, siemanko.

0: Time PL. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem

0: Na zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa pośladkami.
1: Meloradio Łódź.

0: Radio Łódź.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: TPOPL.
2: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapachu Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo.

0: Mamy tempo. Autopromocja. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

szukać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.